0: Radio SK.
1: Radio SK.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Agnieszka Elbląg.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: I po reklamie.
4: SK Elbląg News.
5: W przyszłym tygodniu ruszy remont mostu Wyszyńskiego w Elblągu, mówi prezydent Elbląga Michał Miscan.
6: 29 września planujemy rozpoczęcie prac na moście Wyszyńskiego. W związku z tym, że pojawiają się sygnały, że w tym czasie Generalna Dyrekcja remontuje węzeł wschód, to informuję, że ten 29 jest z gwiazdeczką, jeśli Generalna Dyrekcja skończy węzeł wschód, właśnie po to, żeby nie sparaliżować ruchu w mieście. Ale jesteśmy optymistami, 29 września ten remont się najprawdopodobniej rozpocznie. Przygotowaliśmy most tymczasowy, na który w piątek dostaliśmy pozwolenie na użytkowanie i dzisiaj już jest ta decyzja prawomocna, czyli przygotowaliśmy rozwiązania zastępcze dla mieszkańców, żeby zminimalizować utrudnienia, które będą z tym związane. Komunikacja miejska też została zmodyfikowana w taki sposób, aby zapewnić dojazd mieszkankom, mieszkańcom na zawodzie. Referat wsparcia przedsiębiorczości po drugiej stronie rzeki powiadomił wszystkich przedsiębiorców o tym, że taki remont się rozpoczyna. Potrwa on planowo do maja, do początku maja. Tak jak wcześniej powiedziałem, optymistycznie patrzę na temat i myślę, że to rzeczywiście tak się stanie. Chciałem powiedzieć, że to jest początek takiego bardzo zmasowanego procesu inwestycyjnego w mieście, który był zapowiadany właściwie od początku kadencji, ale trwały do niego przygotowania. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że w wielu aspektach, bo czy to są inwestycje portowe, czy to są inwestycje w ścieżki rowerowe z naszego ZIT-u w miejskim obszarze funkcjonalnym, czy most Wyszyńskiego, czy wszystkie inne inwestycje, które są zaplanowane, są tak zharmonogramowane, żebyśmy nie nakładali na siebie i minimalizowali utrudnienia dla mieszkańców. Dzisiejszym briefingiem chciałbym zaproponować Państwu cykl takich spotkań za każdym razem, kiedy coś znaczącego w mieście będzie się zaczynało, żebyśmy mogli skutecznie mieszkańców poinformować o tym, z czym to się wiąże. Ja już wcześniej zapowiadałem, że miliard złotych w tej kadencji w rozwój Elbląga zostanie zainwestowany. Inwestycje muszą być przygotowane, te procesy trwają, zamówienia publiczne. Chociażby informacja z dzisiaj, bo za pół godziny otwieramy oferty na ulicę Królewiecką aż do granic miasta, do Dąbrowy, o której było głośno. Sprzed 5 minut mam informację, że jest co najmniej 5 ofert, także myślę, że ten przetarg się rozstrzygnie i to będzie kolejny pewnie duży taki inwestycyjne duże działanie, które w mieście będzie się działo. Chcemy wykorzystać tę perspektywę, chcemy wykorzystać te środki. Od kilku lat mówię, że Elbląg ma swoje 5 minut i tak jest rzeczywiście, środki i unijne, i krajowe płyną do nas szerokim strumieniem, myślę, że niespotykanym do tej pory w historii miasta. I proszę mieszkańców o cierpliwość, wyrozumiałość, zgłaszanie swoich sygnałów, jeśli coś trzeba zmienić. My jesteśmy oczywiście na to otwarci. Kolejne inwestycje to Państwo wiecie, tramwajowe, komunikacja miejska. W 28, zgodnie z tym, co obiecaliśmy na briefingu po konsultacjach społecznych, będziemy mieli 10 nowych tramwajów i rozstrzygnęliśmy przetarg też na komunikację autobusową, będą też nowe autobusy. Także idziemy zgodnie z planem, prosimy o wyrozumiałość, staramy się układać harmonogramy tak, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, ale nie da się bez ingerencji czasem w układ drogowy tego zrealizować.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Jarosław Gryciuk, dyrektor zarządzający do spraw bezpieczeństwa w tutejszym urzędzie. Chciałbym tylko zapewnić Państwa, że zmiany organizacji ruchu nie wpłyną na poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Te zmiany organizacyjne były szeroko konsultowane ze wszystkimi służbami. W piątek odbyło się spotkanie takie podsumowujące te zmiany, natomiast w piątek 25 spotykamy się na miejscu w ramach takiej lustracji terenu po to, żeby dograć wszystkie szczegóły, po to, żeby komunikacja w mieście odbywała się sprawnie i też po to, żeby służby mogły sprawnie poruszać się po mieście, a tym samym świadczyć usługi bezpieczeństwa dla wszystkich naszych mieszkańców. Podkreślam jeszcze raz, mieszkańcy naszego miasta mogą czuć się bezpiecznie w związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi, o których mówił tutaj właśnie pan prezydent.
8: Katarzyna Wiśniewska. Szanowni Państwo, chciałabym właśnie podkreślić to, co pan prezydent powiedział, że mocno pracujemy nad harmonogramem, spotykamy się w sprawie każdej inwestycji. Nie chcemy, żeby one trwały jednocześnie. dokładamy wszelkich starań, ciśniemy wykonawców, projektantów i tutaj właśnie też warto podkreślić tą dobrą współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo wiecie Państwo, że my pracujemy w roku budżetowym, tak jak każda państwowa instytucja. Jest budżet, są przewidziane inwestycje i musimy ze sobą rozmawiać i musimy planować wspólnie inwestycje, więc szereg spotkań się odbyło. Dopracowaliśmy harmonogram i tak jak pan prezydent wspomniał, dopóki Generalna Dyrekcja nie skończy odnawiania nawierzchni, my nie zamkniemy mostu dla komfortu właśnie mieszkańców. Także dokładamy na roboczo, technicznie wszelkich starań, żeby te inwestycje przebiegały sprawnie i bezpiecznie.
4: SK Elbląg.
5: Dokładnie 3 lata temu otwarta dla zwiedzających została interaktywna wystawa dawnej książki i prasy Elkamera w podziemiach Biblioteki Elbląskiej. Nas po Elkamerze podczas jej otwarcia oprowadzał dyrektor biblioteki Jacek Nowiński.
3: Szanowni Państwo, ta mapa pokazuje, że Elbląg to jest miasto rzeki, miasto, które wyszło z wody, które z wodą jest silnie związane. Od samego początku istnienia i na wieki wieków, amen, ta woda jest miastu potrzebna. Chcemy tu, w tej sali, opowiedzieć bardzo ważną historię, mianowicie tu powstał Elbląg. Bardzo często szukamy gdzieś prapoczątków na Zamku Krzyżackim, na kościele, w którym dzisiaj jest Galeria L. Natomiast Krzyżacy to było bractwo szpitalne. Zaczęli od budowy szpitala, od lokowania szpitala. Właśnie tu, gdzie jesteśmy, w tych piwnicach, zaczynał się Elbląg. Tu powstał Szpital Świętego Ducha. Tutaj przywożono chorych. To była misja Krzyżaków. Oni również... Kościół Świętego Ducha to nie jest ten, który leczy, bo tamte to były Świętego Jerzego. To bardziej można mówić, że jest to kościół bardziej przypominający dzisiejsze hospicja czy domu pogodnej starości. Tu jest cała historia. Proszę Państwa, ten symboliczny fragment to, co było w 1945 roku. Po wyjściu, jeżeli ktoś nie pamięta, jak dzisiaj wygląda biblioteka Anno Domini 2023, to została z takich ruin podniesiona. Wszystkie opisy tutaj w tym słupie holograficznym mamy pełne przemiany układu Szpitala Świętego Ducha. Jak on się zmieniał, jak był niszczony. Warto tutaj postać, warto sobie tę historię przybliżyć i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Bardzo istotne jest dla wszystkich ciekawych, wszystkie sekwencje są opisane w czterech językach i można tutaj dodatkowo doinformować, doposażyć wiedzę. W związku z tym, że szpital, a my te tradycje kultywujemy, to recepty szpitalne, które można sobie potem zastosować. Tam opowiedzieliśmy, skąd się wzięliśmy w tym budynku. Tu opowiadamy, skąd się wzięła biblioteka, skąd wzięły się pierwsze księgi, kto je gromadził i w jaki sposób powstała dzisiejsza biblioteka, która, przypominam, jest jedną z najstarszych w Polsce. I tu już zaczynamy opowieść o pięknie ksiąg. Oczywiście wszystkie możemy tutaj. Tu, panie marszałku, bardzo proszę śmiało. To są atrapy, to są reprinty, które mają służyć edukacji, gdzie chcemy pokazywać, jak one wyglądały, jak były ważne i starać się zrobić wszystko, żeby ważne nadal pozostało. Tu mamy opowieść o pięknie księgi, w jaki sposób one powstawały, były przygotowywane do wystawienia właśnie na takich regałach w bibliotekach, jak ciężko nad nimi pracowano, jak cenne były i jak przekaz, który jest nimi niesiony, był ważny. Tu z kolei przypominamy o pięknie opraw i warsztacie introlizatora, który znoił, pracował, ile trzeba było różnych elementów, żeby powstała piękna, skórzana książka od pergaminu, od papieru, od okuć, które niektóre dorównują jubilerskim, o skórę, no i oczywiście ciężka praca ludzi. To jest szczególnie ważna sala, bo pokazuje prapoczątek biblioteki jako zespołu, który powstał z ksiąg klasztornych, powstał z darowizn mieszczan i w końcu, co bardzo ważne, darowizn rajców. Rajców miejskich namawiam co rusz inwestowanie w książki, żeby każdy przyniósł, ale jeszcze idą. Jeszcze idą, przyniosą na pewno. Szanowni Państwo, 1601 rok. Potęga państwa polskiego, potęga Rzeczpospolitej, potęga korony. Rządzą Walezjusze, krótko po Batorym Elbląg staje się potężnym miastem handlowym. Za chwilę będzie bitwa pod Kircholmem, Uszynem, a mieszkanie elbląscy budują gimnazjum, budują szkołę, budują wreszcie bibliotekę, co dla nas jest najważniejsze. Co się okazuje, pragmatyzm mieszkańców Elbląga, będących poddanymi korony polskiej, to jest szalenie ważne. To nie jest jakieś abstrakcyjne, niemieckie, w cudzysłowie, dzieło. To są mieszkanie poddani korony polskiej. Budują gimnazjum, w którym mają się uczyć mieszczańskie dzieci, które mają nauczyć się praktycznej wiedzy, którą poniosą w świat. I to jest, ta sala jest opowieścią o gimnazjum, o tym, czym było, jak ważne jest, jako kotwica kulturowa, bo to jest rzeczywista kotwica, tak naprawdę dla promocji miasta uważam, że zespół starodruków elbląskich jest najważniejszą kotwicą kulturową, bo jest jednym z nielicznych. Inne księgozbiory, Jagiellonki, Załuski, były to arystokratyczne. Inne, tak jak Hozjanów, były kościelne. Natomiast zespół Biblioteki Elbląskiej był miejski, był naprawdę biblioteką mieszkańską, która gromadziła zewsząd. To jest szalenie ważne i dla naszej kultury, i dla naszej świadomości. Szalenie istotne. Tu mamy pamiątki po uczniach w postaci wyświetlonych ich zeszytów i pink, które pewnie się już nie powtórzy, na pewno nie w moim wydaniu, bo ja sam siebie nie jestem w stanie rozczytać, a co dopiero, gdyby ktoś mnie miał rozczytywać po iluś latach, więc to są

ciekawostka. To są oczywiście wszystko reprinty, żeby ktoś nie posądzał nas, że tutaj po barbarzyńsku ze starodrukami postępujemy. Ta książka, wydanie gdańskie. Ostatnia cena transakcyjna 1 850 000 funtów na giełdzie w Londynie w 2018. Podejrzewam, że teraz jest sporo drożej. Ja opowiadam, proszę Państwa, w telegraficznym skrócie, jak powiedziałem, ale pytajcie ludzi, którzy tę wystawę współtworzyli, oni są do Waszej dyspozycji. To znaleziono między kartami książek, czyli znowu taka wielka indywidualizacja. Ktoś z tego korzystał, ktoś się tym bawił, ktoś przeżywał swoje wzruszenia, notował co ważniejsze rzeczy. Proszę Państwa, te płaskorzeźby to nie są herby, chociaż one są herbowe. To są super ex librisy, które były wytłaczane na kartach książek. One są po każdej stronie. I teraz, proszę Państwa, oczywiście mamy do czynienia z symulacją, ale każdy, kto chciałby trochę poczytać, trochę wiedzieć, to może sobie tutaj z boku zajrzeć. Nie, nie, panie marszałku, nie ma tak łatwo, nie wynosimy. Tutaj z boku. To są wszystkie te, które są łapką oznaczone. Oczywiście księgi klasztorne, to Biblię. Mamy olbrzymią kolekcję Biblii. Wszystkie je można obejrzeć w największej instytucji kultury w Armii Mazur, czyli Elbląskiej Bibliotece Cyfrowej, gdzie są miliony korzystających. I tu możemy sobie... Tu chodzi o to, żeby był bardziej fizyczny kontakt niż tylko z cyfrowym dziełem. I tu można spędzić wiele godzin śledząc i obserwując piękno. Tu mamy Lutra, dla jednych bohatera, dla innych łobuza, wycisk jego Biblii. Przechodzimy już dalej. To proszę zwrócić uwagę, to są oryginalne okucia, które wypożyczyło nam muzeum, okucia książek, które zostały zdestruowane, ale te okucia są u nas w tej chwili prezentowane. Tu jest dalszy ciąg opowieści o bibliotece, ona się rozwija, jest coraz ważniejsza, gromadzi przepiękne dzieła, także wszystko jest w tej konwencji, mapy, przepiękne ryciny, nuty. Tu stale przypominamy Mitchmana, naszego wielkiego polonofila, który też powinien być coraz przypominany, bo człowiek, który tłumaczył Mickiewicza na niemiecki, to jest naprawdę bardzo ważna postać. A że do tego grał, do tego pisał, to warto przypominać, że mieliśmy kolejne sceny. To sceny gimnazjalne, one się zmieniają, przypominają wielkie postaci rektorów gimnazjum. Gimnazjum tak naprawdę było uniwersyteckie, czyli ono było dużo wyżej, jeśli chodzi o poziom nauczania, niż podobne gimnazja na terenie kraju. Tu zabawy dla zwiedzających, żeby sobie utrwalić to, co widzimy, i dalszy ciąg opowieści o gimnazjum. To ulubione nasze miejsce, czyli tabliczka mnożenia, która pochodzi z tych zeszytów drempli, którzy mieli ściągawki. Także jeśli ktoś potrafi jeszcze w tabliczkę mnożenia bez użycia kalkulatora czy innych rzeczy, to może się tutaj sprawdzić. Tutaj najpiękniejsze okładki, oczywiście również kopie, najpiękniejsze okładki, ósme wydanie Biblii w przekładzie na język walijski, i chcemy zaskakiwać też to, że sama książka jest piękna. Tu króciutkie resume, piękna naszego zbioru, a tu z kolei tabliczki woskowe, których wypożyczone z naszego muzeum, których to Elbląg ma jedną z największych kolekcji na świecie i warto o tym mówić. Na pewno będziemy wykorzystywali to do przypominania różnego rodzaju technik pisarskich, ręcznych, bo te drukarskie już robimy. Wchodzimy do niemieckiego Elbląga. Dobrze było mieszkać w Niemczech przednazistowskich, jak można było korzystać z kultury, korzystać z uroków życia. Krótkie wspomnienie o Elblągu, jak się zmieniał, jak następowały przemiany wokół budynku, w którym się znajdujemy. Natomiast za oknami mamy hodowlę ziół, hodowlę warzyw, czyli wracamy do korzeni, czyli tego, co tutaj hodowano, co tutaj robiono. Przypominamy wojnę, przypominamy oddanie w depozyt do Torunia dwa razy po 25 i powrót księgów zbioru do Elbląga, który jest, przypominam, wpisany na trzecim miejscu po bibliotece.

0: Bibliotece Narodowej Jagiellońskiej na listę zasobu narodowego. Opowieść o kanale Elbląskim. Zatrzymajmy się na chwilę przy mapie, która opowiada nam, gdzie jesteśmy. Także tutaj możemy prześledzić wszystkie elementy, które pojawiają się w naszej przestrzeni, gdzie były kroki milowe, które budowały. Opowieść znowu kończy się wodą. Pokazuje układ nadbrzeża od IX wieku po wiek XIX. Czekamy jeszcze, kiedy udrożni się ten w 23, 4, 5 czy którym roku będzie już znowu miasto 100, które jest z wody i które jest dla wody. I tutaj będziemy chcieli prowadzić zajęcia dla młodzieży, żeby próbować tworzyć układ rzek, układ wody, po to, żeby naprawdę uświadomić, jak ważna jest rzeka Elbląg, jak ważny jest kontakt dla miasta z wodą. Proszę Państwa, to jest sala w dużej części edukacyjna. Tu pokazujemy oczywiście zminimalizowaną siłą rzeczy kopię barki, która pływała po kanale Elbląskim. Pokazujemy układ rzeczny. Natomiast tu pokazujemy, tu będziemy zapraszali dzieci, młodzież do pracy nad tym, co niesie ze sobą książka, jak ona jest piękna, jak ona jest ważna, jak ona jest potrzebna. Jest to w różnych językach. I proszę Państwa, dla indywidualnych zwiedzających mamy audioprzewodniki, którzy mogą robić to sami i mogą w czterech językach samo się oprowadzić. Teraz już pod sam koniec, że to jest jedyny na świecie pomnik konserwatora zbiorów, bo tu pokazujemy zbiory przed, a tu pokazujemy zbiory po, jak ważną pracę wykonują konserwatorzy zabytku. Tu mamy autora tego fotoreportażu. Tu zaczęliśmy fotoreportażem Dominika Żułowskiego o kanale Oberlandzkim. Co jest szalenie ważne, to nie jest muzeum, to jest interaktywna wystawa. Celowo nazwaliśmy ją El Camerą, od Kunstkamer, które gromadziły różne ważne rzeczy. Tak, tu chcemy pokazywać w sposób maksymalnie fizyczny to, co mamy najważniejszego dla naszego miasta.
1: El Camera prezentuje bogactwo i różnorodność zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej na szerokim tle historycznym i kulturowym. Opowiada historię Elbląga oraz kompleksu szpitalnego Świętego Ducha, na plan pierwszy wysuwając wątki bezpośrednio związane z kulturą słowa pisanego. Więcej informacji o El Camerze i możliwości jej zwiedzania na stronach Biblioteki Elbląskiej.
2: SK Elbląg.
3: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK zapraszamy na słodki temat. A dlaczego słodki? Już wyjaśniam, bo rozmawiać będziemy o pszczelarzach, o pszczołach i o miodzie oraz innych produktach pszczelich. W Braniewie odbyły się pierwsze braniewskie dni pszczelarza, a jednym z gości był Sławomir Jarka, na co dzień SGGW w Warszawie oraz prezes Fundacji Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I już sama nazwa Akademii Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju pokazuje nam, że pszczoły, pszczelarze to ważny element naszego życia. Ważny, poważny i potrzebny.
4: Zdecydowanie potrzebny na co dzień, nie tylko z okazji świąt, kiedy tak naprawdę konsumpcja miodu rośnie lawinowo. Natomiast produkty pszczele powinny nam towarzyszyć praktycznie codziennie. Tak? To nie tylko miód, ale inne wartościowe produkty jak pyłek, jak pierzga, jak propolis. Powinniśmy po prostu korzystać z tych produktów przez cały rok. Natomiast troszeczkę w nawiązaniu do nazwy naszej fundacji, w nazwie fundacji mamy ten zrównoważony rozwój, bo tak naprawdę uważamy, że jeżeli są pszczoły w środowisku i mają dobre warunki funkcjonowania, to świadczy o zrównoważeniu tego środowiska pod wieloma aspektami. Ja oczywiście nie będę tutaj szerokiego przedstawiał wykładu, ale można powiedzieć, że takim symptomem tego zrównoważenia jest ta bioróżnorodność, tak? Bo pszczoły, tak samo jak i my, potrzebują pokazać pokarmu do normalnego funkcjonowania. Po prostu muszą się odżywiać, tak? Także ten pokarm spożywają oczywiście przez cały rok, w okresie wiosennym, letnim i wczesno-jesiennym. To jest pokarm, z którego korzystają, że tak powiem, z różnych pożytków. A w okresie zimowym, wczesno-wiosennym, jest to pokarm, który sobie pszczoły przygotowały w swoich plastrach, swoich ulach, tak? Z którego korzystają. No i z którego będą później powstawały też kolejne pokolenia pszczół. To tak na zasadzie pewnego wprowadzenia.
3: I a propos tego zrównoważonego rozwoju, ostatnio dużo się słyszało o tym, zresztą są pewne działania, które mają to ograniczać, że my tym pszczołom coraz bardziej zabieramy ich miejsca do życia, do rozwoju.
4: Tak, to jest rzeczywiście pewien problem. No, niestety działalność nasza, ludzka, ma to do siebie, że po prostu nie patrzymy też na innych beneficjentów tej przyrody, tej wspaniałej bioróżnorodności i zabieramy te ciekawe właśnie miejsca, albo te ciekawe miejsca, takie, które są bardzo bioróżnorodne, zamieniamy na monokultury. I rzeczywiście można powiedzieć, że tam, gdzie kiedyś były łąki kwietne, gdzie było wiele różnych roślin kwitnących, też w różnym czasie, co jest też bardzo istotne, często pojawiają się jakieś inne uprawy, łąki są też poddawane osuszaniu i wchodzi wtedy uprawa na gruntach ornych, no i wtedy pojawiają się zasiewy chociażby takich roślin, które no nie są miododajne, tak, które nie stanowią pożytków dla pszczół. Tutaj oczywiście mam na myśli zarówno zboża, no i kukurydza oczywiście. To są bardzo ważne gatunki z punktu widzenia potrzeb naszego rolnictwa. Tym niemniej, no cóż, nie są to gatunki, które spełniają właśnie to kryterium bioróżnorodności. Dlatego też myślę, że rolnicy powinni też zwracać uwagę, żeby tą bioróżnorodność, także ze względu na własny interes, no jednak utrzymywać. I to już występuje, tak? Bo często widzimy takie ekosystemy rolników i pszczelarzy. Zwłaszcza tych rolników, którzy poza tymi roślinami w monokulturach uprawiają na przykład rośliny motylkowe czy strączkowe. Niektórzy z nich są sadownikami. No i pszczelarze oczywiście są też tymi naturalnymi ich sprzymierzeńcami, tak? Bo zapylanie, bo dodatkowa wartość, bo większa wartość tego produktu takiego bardziej okazałego, tak? Piękniejsze owoce, piękniejsze warzywa. To wszystko dzięki pracy pszczół.
3: A co my właśnie możemy zrobić jako zwykli mieszkańcy, żeby wspomóc pszczoły? Mówiło się o wystawianiu kwiatków na balkonach, o wystawianiu poidełek, nie tylko zresztą dla pszczół. Czy to są ważne działania?
4: Tak, oczywiście, no, każde małe działanie, każdy mały krok, no to jest akurat krok w takim dobrym kierunku. Natomiast, no, oczywiście to nie załatwi tej skali problemu. Natomiast co możemy zrobić? No, tam, gdzie mamy jakieś miejsca, które mogą być, nie wiem, naturalnym takim trawnikiem, na przykład w warunkach miejskich, tak? Może ewentualnie opóźnić koszenie tego trawnika. Może dać szansę, żeby te roślinki zakwitły. Chociaż też oczywiście są pasieki, które są położone w miastach i one całkiem nieźle funkcjonują, bo tam nie mamy aż tak radykalnej ochrony chemicznej, tak jak w przypadku intensywnego rolnictwa. Ale z drugiej strony też można powiedzieć, to nie są te tereny takie całkowicie naturalne do bytowania dla pszczół. Dlatego też myślę, że no w większym stopniu powinniśmy też, zwłaszcza na obszarach wiejskich, dbać o to, żeby wysiewać rośliny miododajne. Facelia jest taką mega miododajną rośliną. W tym roku, jak rozmawiam z pszczelarzami, no to osiągali naprawdę wspaniałe wydajności na facelii. Sadzić lipy. Przecież lipy pięknie pachną. Niezależnie, czy ktoś jest pszczelarzem, czy ktoś nie jest pszczelarzem, to w naszym środowisku lipy przynoszą też taki spokój, taką ostoję, że tak powiem, takiego mikroklimatu przyjaznego, tak? Tam, gdzie mamy zacienienie, to nawet temperatura, jak się obserwuje, jest kilka stopni mniejsza niż w skwarze, niż w słońcu, niż właśnie w czasie upałów. Także zarówno my, jeżeli ktoś ma, powiedzmy, jakąś działeczkę, proszę bardzo, lipy powinny być na tej działce. Oczywiście inne drzewo owocowe też, jak najbardziej, dlaczego nie? Ale jeżeli to jest jakaś osoba z samorządu, może z władz gminnych, no to warto zadbać o to, żeby te lipy wróciły. Ale to też takie lipy, które faktycznie są lipami miododajnymi.
3: A w razie czego wy oczywiście służycie radą i poradą, bo o pszczoły trzeba dbać, bo takie stare przysłowie mówi, nie będzie pszczół, nie będzie nas.
4: No zdecydowanie. Tutaj, proszę Państwa, no pszczoły to są też, można powiedzieć, organizmy, które są jakby w chowie, tak? One są utrzymywane, no, w pewnych warunkach, które my jako pszczelarze im, no, przedstawiamy, tak? Także tutaj musimy o nie zadbać, tak? Musimy zadbać zarówno o tą bazę pożytkową, musimy też je pielęgnować. musimy też stosować różnego rodzaju działania, takie zabiegi przeciwdziałające pojawianiu się różnych patogenów, no szkodników. Tutaj waroza jest takim rzeczywiście przykładem, który potrafi zdziesiątkować nasze pasieki. Jak jest waroza, to się często pojawiają choroby wirusowe. Także niewątpliwie, jeżeli jest to na przykład taka działalność w pasiece dosyć intensywna, to też musi być intensywne takie zaopiekowanie się tą pasieką, tak? Także tutaj nie ma innego wyjścia. Robimy to w dużym stopniu dla siebie, tak? Dbając o zdrowie naszych pszczół.
3: Jeżeli już rozmawiamy o kondycji pszczół, to oczywiście porozmawiajmy o kondycji pszczół na Warmii i Mazurach. Tutaj jak wynika z opracowań, które pan przedstawiał między innymi na święcie pszczelarza w Braniewie, nie jest chyba aż tak źle.
4: Można powiedzieć, że Warmia i Mazury to jest taki piękny region, który się wpisuje w pszczelarzenie. Jest wzorem, można powiedzieć, dla tych mniej okazałych regionów naszego kraju, tam gdzie poziom tego pszczelarzenia nie jest aż taki wysoki. Ja sobie też zrobiłem takie krótkie notatki i tak mniej więcej można powiedzieć, że około 200 tysięcy rodzin pszczelich to są rodziny właśnie utrzymywane w województwie warmińsko-mazurskim i pod tym względem województwo to w skali kraju ma trzecie miejsce. Natomiast jest taka jedna ciekawa sprawa, że mamy stosunkowo duże pasieki, gdzie tutaj średnia liczba rodzin pszczelich na pasiekę to ponad 40, a to już jest pierwsze miejsce w skali kraju. Warto przypomnieć, że średnia liczba rodzin pszczelich w całej Polsce to jest około 21 było jakiś czas temu, przypuszczam, że jakieś 22, może 23 rodziny.
3: Tak, 40 to niezły wynik.
4: Tak, to jest niezły wynik, to już może też być takim początkiem takiego profesjonalnego podejścia, tak? Bo tutaj już nie będzie przypadku, tak? My musimy wtedy całościowo tymi pszczołami się zająć, a często przecież one nam odpłacają poprzez te wszystkie wartościowe produkty, tak? No bo przecież z takiej pasieki możemy mieć też niezłe przychody, które czasami są albo głównym źródłem przychodów w tych dużych pasiekach, oczywiście w tych takich rzeczywiście towarowych, albo stanowią też takie znaczące uzupełnienie dla innej działalności, tak? Bo przecież pszczelarzeniem zajmują się różne osoby, i nauczyciele, i pracownicy fizyczni, jak dzisiaj słyszeliśmy też księża, tak? Że tutaj te doświadczenia są szerokie. No, też warto powiedzieć, żeby też umiejętnie te umiejętności przekazywać następcom, kolejnym pokoleniom, bo z tego jest później satysfakcja, że no jest ta kontynuacja pasieki. A czasami to są naprawdę tradycje wieloletnie, sięgające nawet jeszcze poprzednich wieków.
3: Dziękuję bardzo. Zatem wspierajmy pszczelarzy, wspierajmy pszczoły, no i oczywiście korzystajmy z tego, co oni wspólnie wyprodukują.
4: Zdecydowanie tak. Proszę Państwa, ja tylko dodam, praktycznie mój codzienny taki rytuał, jeżeli chodzi o nawadnianie się, to jest woda z miodem przez cały rok. Do tego oczywiście od czasu do czasu wchodzi pyłek, do tego od czasu do czasu wchodzi też jakaś taka seria z pierzgą. Także myślę, że możemy tutaj rozpropagować odżywianie się takie zrównoważone poprzez częste korzystanie z produktów pszczelich.
3: I miód nie tylko w święta.
4: Oczywiście. Miód powinien nam towarzyszyć na co dzień, bo on staje się źródłem sił witalnych, ale buduje też naszą odporność. My sobie lepiej po prostu poradzimy wtedy, kiedy się pojawia jakiś symptom jakiejś infekcji. My po prostu sobie radzimy z tymi wirusami i nie stanowią one dla nas aż takiego problemu.
3: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Sławomir Jarka, SGGW oraz prezes Fundacji Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję.
2: SK Elbląg News.
3: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK temat ważny i poważny. A mówić będziemy o wojnie. Wojna to słowo, zwłaszcza ostatnio, wzbudza w nas coraz większy strach, poczucie zagrożenia i nie jest już to słowo, które znamy tylko z książek do nauki historii czy z filmów, ale jakby coraz częściej poprzez sytuację za naszą wschodnią granicą wdziera się w nasze życie. I właśnie między innymi o wojnie porozmawiać będzie można z księdzem doktorem Piotrem Babskim, proboszczem parafii świętego Antoniego z Padwy, proboszczem parafii w Braniewie, bo ksiądz napisał książkę pod tytułem Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej i na promocję tej książki zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w tej chwili o książce, o tym dlaczego ją napisał i o wojnie właśnie porozmawiamy z autorem publikacji. witam księdza bardzo serdecznie.
4: Witam, szczęść Boże, dzień dobry.
3: Proszę księdza, skąd pomysł i potrzeba napisania takiej publikacji od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej i o czym jest ta publikacja?
4: Inspiracja tej książki powstała właśnie przez nie tylko ode mnie, ale to takim punktem zwrotnym było też pytanie ludzi, a szczególnie jak pracuję w tej drugiej parafii w Gronowie, tam teren przygraniczny, ale tu też właśnie czy wojna jest akceptowana przez Kościół. To mieszkańcy zainspirowali mnie swoimi lękami, wrażliwością, żeby też jak to właśnie jest obawa na temat tej wojny, ale tutaj ta praca powstała, ta książka już po moim doktoracie, 3 lata trochę ją pisałem. Udało się wojna sprawiedliwa, no. Teraz właśnie Kościół odszedł od nauczania wojny sprawiedliwej na wojnę obronną. I taką wojnę po prostu tutaj prezentuje, szczególnie w interwencji humanitarnej Bośnia-Hercegowina. Pamiętamy te Srebrenica czy inne tutaj ludobójstwa, które się dokonywały. Dlatego Kościół tutaj przyjmuje interwencję humanitarną. Co jest ciekawe, że wojna z jednej strony to przecież nie tylko, że niszczy, ale dopinguje do tego, żeby była sprawiedliwość na świecie. Żeby tutaj budować pokój i miała charakter wychowawczy, no ale z drugiej strony przenosi ona w sferze ducha szerzenie antywartości, niszczenia dobra, propagowanie zła i dlatego też tutaj ta książka przekazuje takie na przestrzeni wieków, czym jest wojna. Od, można powiedzieć, od antyku, tutaj od Sumerów, Egipt, Grecja, gdzie Platon, Arystoteles postulowali już jako pierwszy Platon, że humanitaryzm w czasie wojny zmarłych, nie wolno tutaj niszczyć wrogom. To wszystkie te wartości już miały jakieś później odzwierciedlenie w przyszłości, sięgane było po to. Rzym, gdzie Cyceron, wojna to przede wszystkim złoto, ma być tylko obrona konieczna, a nie żadna wojna. Biblia, gdzie tutaj Stary Testament na pierwszych kartach już pokazuje bunt aniołów. Lucyfer tutaj wypowiada służbę Panu Bogu, buntują się. Człowiek, Adam i Ewa, sprawa zła, grzechu. Pieśń Lameka, który powiedział, że nie tylko jak Kain ma 7 razy pomścić, to Lamek mówi, że 77 razy jeszcze większe zło. Tutaj Bóg w Biblii, w Starym Testamencie jawi się jako prowadzący wojnę, sprawiedliwy Jahwe, święte wojny. Ale zmiana była już w czasie Nowego Testamentu. Pan Jezus mówił, głosił pokój i miłość. A wojna się odbywa w sercu człowieka. Tam są zmagania ze złem, żeby otrzymać zbawienie. Przez właśnie tutaj antyk, Biblię, później już średniowiecze, Augustyn, święty Tomasz, który święty Tomasz szczególnie w sumie teologicznej, to jest 16 tom sumie teologicznej, pięknie napisał o miłości, ale też przekazał właśnie na temat wojny, która jest niemoralna przeciwko pokoju i miłości. I chyba najbardziej, co warto odróżnić, to jest takie bardzo ważne sprawy dotyczące, że rozważana była wojna kwestii prowadzenia wojny i to jest ius et bellum, czyli prawa do wojny, że przyczyna wojny, ale była ta kwestia druga jeszcze, ius in bellum, czyli normy i zasady w trakcie prowadzenia tej wojny. Czy tutaj właśnie nie ma tej dehumanizacji, niszczenia wrogów, poniżania ludzi, tak jak to właśnie. I to stworzyło wiele pytań i otwartości na temat tej wojny. Stąd też Kościół już od Piusa XII stwierdził, że wojna to już jest bieg do śmierci. Szczególnie przy tej atomizacji i technologizacji tych działań wojennych, które już przestały. Pokazała to trochę okrutna nam historia. W Rwandzie w 1994 roku ludobójstwa, Srebrenicy, masakra, 1995 rok, kiedy Jan Paweł II interweniował o pomoc humanitarną w postaci, myśląc, że właśnie powinny się pojawić wojska ONZ, dopiero Amerykanie. Czy później już ta wojna, a szczególnie zniszczenie tego budynku World Center w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, gdzie już trzeba uprzedzić działania terrorystów. I powstało właśnie takie zapytanie, a może bardziej taka otwarta przez Michela Nowaka, teologa amerykańskiego, który w ONZ wypowiedział się i on zainicjował tą wojnę prewencyjną, uprzedzającą działania wojenne. No to trzeba dopowiedzieć, że ten temat był na tyle bardzo nośny, tyle powszechny na temat, czy ta wojna prewencyjna jest dopuszczana w Kościele. I tutaj były wypowiedzi, katechizm Kościoła katolickiego mówił o tych warunkach. Doprecyzowane jeszcze te warunki, ale nie można jednoznacznie powiedzieć, że wojna jest dopuszczalna. To jest ostateczny środek. Nigdy wojna nie jest dopuszczalna, szczególnie tu już Jan XXIII papież, który Sobór Watykański II już był inicjatorem, jego encyklika Pacem in Terris, spokój na świecie. To wszystko zmierzało do tego, że właśnie wojna to jest taki bieg do śmierci. Trzeba to odwrócić. Mamy nie walczyć, ale mamy zdobywać pokój. Wszystkimi środkami.
3: No i tyle lat, tyle wieków tego nauczania o tym, że wojna to zło, że pokój nas uratuje, pokój, miłość i tak dalej, ale jak się okazuje, tutaj na ziemi tego raju niebiańskiego nie ma i do tej wojny niestety dużo osób, podmiotów, państw dąży.
4: No właśnie, za zawsze wojna, jak tutaj jeszcze sięgniemy głębiej w Piśmie Świętym, to rodzi się właśnie w sercu ludzkim. Od tego się zaczynają kłótnie, spory, nienawiści, to co wychodzi z człowieka, nie to co wchodzi. A to jeszcze przypomniał Jan Paweł II, mówiąc o tym właśnie, żeby starać się nie tylko poznawać zło, ale tutaj walczyć z tym złem. W swoim sercu już tu jest. To nie armaty i czołgi zabijają ludzi, tylko nienawiść ludzka zabija i zło ludzkie. I nie ukrywam też, że teraz współczesne wojny po prostu posiadają taki czynnik dehumanizacji człowieka, czyli już nie mamy, gdzie jak kiedyś rycerz z rycerzem się spotykał, teraz mamy na zasadzie, że za komputerem siedzi i są wojny, zdobywanie przez satelity namierzania precyzyjnego, gdzie te drony po prostu uderzają w precyzyjne punkty, które są zaplanowane i to nie są, że tak powiem, już gdzieś tak nasze odległe czasy, tylko wręcz przeciwnie, te czasy, które nas tutaj dotykają, te wojny, bo patrząc, i to słuszna uwaga dotycząca tego, że prawie nie było tutaj takiego wieloletniego, długiego pokoju. Więcej na świecie trwały wojny niż ten pokój, który tutaj mamy. Mimo, że może były małe, duże, ale zawsze te wojny się toczyły.
3: Zawsze były gdzieś daleko, teraz niestety coraz bliżej ten temat i to zagrożenie wkracza do naszego kraju, chociaż wszyscy mamy nadzieję, że do najgorszego nie dojdzie.
4: No właśnie, i to jest ta modlitwa o pokój, zainicjowana przez tutaj Ojca Świętego, który 1 stycznia ustanowił Światowym Dzień Pokoju, modlitwę o pokój na całym świecie. Pamiętamy w Asyżu, gdzie się spotkał Jan Paweł II z przedstawicielami też i kościołów. Pamiętamy także tutaj o tej wielkiej pamięci Hiroshimi Nagasaki, też tej tutaj. Pamiętamy też, że Jan Paweł II przepraszał właśnie tutaj w Rwandzie to, co się wydarzyło. Przepraszam, ale to takie jest świadectwo dla nas bardzo ważne i konieczne i potrzebne. To się dzieje na naszych oczach, widzimy tylko telewizji obrazy, a co mamy sami zrobić właśnie? Jak to wygląda? No. Nie tylko zatrzymujemy się na rozmowach, ale też mierzymy się z tą prawdą, że to może też nas dotknąć. Dlatego jak do tego się przygotować, też trzeba widzieć też podpowiedzi nauczania Kościoła Urzędu Nauczycielskiego, który proponuje też modlitwę, ale też proponuje tutaj, żeby organizacje międzynarodowe miały większy zasób działania. Ogranicza się ich, jakby się ich w ogóle nie słuchało tutaj. I też nauczanie Kościoła gdzieś, to jest marginalnie. Bardziej jest przedstawione w telewizji obrazy i to bardziej pochłania człowieka niż litera pisana, to co się właśnie przekazuje w nauczaniu Kościoła dotyczącej obrony koniecznej, właśnie to, co jest dla nas istotne, która zakłada te punkty, żeby spojrzeć na każdą wojnę indywidualnie, zobaczyć, jaka jest proporcjonalność tej wojny, czy to jest warte po prostu dopuszczenia do tej wojny, czy czasem, wiadomo, że ulegać nie można na zasadzie takiej, żeby dobrowolnie zamordowano i zabijano, ale ta obrona konieczna jest potrzebna i jest wskazana w nauczaniu Kościoła. Kościół nie stoi obojętnie, wręcz przeciwnie. Nie. Też tutaj wzywa, że też trzeba walczyć i jest zdecydowanym przeciwnikiem pacyfizmu, takiego już nic nie robienia w stronę właśnie, kiedy mordują, czy zabijają, czy ludobójstwa. Tak jak już powiedziałem właśnie w Srebrenicy, kiedy był ten atak, zginęło 8 tysięcy prawie ludzi tam. I to jest też taki głos nauczania Kościoła, który gdzieś jest zagłuszany.
3: Czyli nie nastawiamy drugiego policzka.
4: Czyli można powiedzieć, że jeszcze raz przypomnę, wszystko zależy od sytuacji, proporcjonalności i warunków. To jest też bardzo. Pan Jezus wiedział, ale też, kiedy został uderzony, to zapytał się, dlaczego mnie uderzyłeś? To jest też ważne pytanie, które Pan Jezus zadał. Nie tylko, że nastawiamy, ale też zapytał, dlaczego uderzyłeś mnie? Czy coś skłamałem, czy nie powiedziałem prawdy? Stąd też właśnie te wojny, jak wojna dotyczy, to też jest jakaś przyczyna wojny. Ktoś tą wojnę wywołuje. I jakieś są, to już stwierdził święty Augustyn, pokazując te właśnie warunki tej wojny, żeby miały być sprawiedliwa. Teraz my dążymy do sprawiedliwego pokoju, nie do sprawiedliwej wojny. Bo wojna to nic tutaj nam, że powiem, nie ubogaci naszą cywilizację, wręcz przeciwnie.
3: Na pewno nic dobrego. To chyba z tym wszyscy się zgodzimy. Komu by ksiądz polecił to swoje opracowanie, tą książkę Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej? Kto powinien zdaniem księdza to przeczytać?
4: Myślę, że jest to dobre opracowanie naukowe, dające tutaj podwaliny pod sięganie dobrych tekstów, źródeł i święty Augustyn, i święty Tomasz, i współcześni teolodzy, którzy tutaj są oparte to jest na argumentach naukowych, dlatego też polecam tą książkę nie tylko dla dorosłych, dla młodzieży też, że można śmiało korzystać, jakie były argumenty. Już też zaznaczę, że jeden kolega właśnie tutaj z Wrocławia jako kapelan też mówi, że właśnie chce się posłużyć tymi takiej pogadance dla żołnierzy, żeby mówić też właśnie na podstawie tutaj dobrze przygotowanej i syntetycznej wiedzy, która jest w tej książce, bo jest ona, powiem tak, przeze mnie, nie chwaląc się, ale dobrze nad tym pracowałem, długo nad tym pracowałem i tutaj, żeby tą książkę uporządkować w logiczny i harmonijny ten cały strukturę, dlatego też trochę to trwało. Sprawdzenie wszelkich źródeł i tak dalej, to wiązało się z czasem, to nie jest też tak, że od razu można było, dlatego ta, mówię, że książka daje podwaliny takiej konkretnej wiedzy.
3: A temat, tak jak powiedzieliśmy, ważny i poważny. Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej promocja książki odbędzie się 27 września w niedzielę o godzinie 15 w restauracji Krystal w Braniewie. Każdy może przyjść, porozmawiać z księdzem i ze sobą na ten temat i na temat książki. To po pierwsze, a po drugie, gdzie później można tą książkę zdobyć?
4: Tą książkę można zdobyć już właśnie w czasie tej autoprezentacji, która będzie, tak jak tu było wspomniane, 27 września o godzinie 15. Ta książka już, mogę powiedzieć, że jest przekazywana do tych bibliotek, do tych źródeł, gdzie one muszą, że tak powiem, umieszczone być, te książki na UJ-cie, w Krakowie i tutaj w Poznaniu. Ale tą książkę nie dystrybuję. Jeśli zdarzy się, że będzie tutaj ktoś chciał zakupić, nie ma problemu, na razie tych egzemplarzy mam nie tak dużo, ale trochę mam.
3: A księdza wiadomo, gdzie znaleźć. Ksiądz Piotr Babski, proboszcz parafii świętego Antoniego w Braniewie i parafii błogosławionej Reginy Protman w Gronowie.
4: Tak jest. Od 19 lat w Gronowie, a od niecałe 2 lat w świętym Antonim w Braniewie.
3: Dziękuję bardzo i zapraszamy do lektury.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
5: Zielona tarcza wschód. Rząd chce wykorzystać lasy bagna i mokradła znajdujące się w strefie nadgranicznej jako element obrony państwa. Te zmiany obejmą niemal wszystkie lasy nadleśnictwa Elbląg, mówi Jan Piotrowski, rzecznik prasowy nadleśnictwa Elbląg.
6: Nadleśnictwo Elbląg, tak jak inne nadleśnictwa w Polsce, zostało objęte programem Tarcza Wschód, komponent przyrodniczy. W ramach tego programu nadleśnictwa będą musiały wprowadzić modyfikacje gospodarki leśnej w lasach położonych do 50 km od granicy. Czyli w przypadku nadleśnictwa będą to niemal wszystkie lasy naszego nadleśnictwa. W ramach programu Tarcza Wschód powstały 3 strefy. Pierwsza do 5 km od granicy, druga do 10 km od granicy i trzecia do 50 km od granicy. W pierwszej strefie, znajdującej się najbliżej granicy, wprowadzono zakaz stosowania zrębów zupełnych, jak również oczyszczania linii oddziałowych. Na tym terenie będzie pozostawiane również tak zwane martwe drewno, oczywiście za wyjątkiem drzew, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, czy tak zwanego posuszu czynnego, czyli drzew, na których znajdują się owady szkodliwe, które mogą spowodować duże zagrożenie sanitarne w lesie. W pozostałych strefach zręby zupełnie zostaną ograniczone, a na całym terenie pozostawione będzie martwe drewno. W lasach objętych programem Tarcza Wschód nie będzie pozyskiwane drewno na terenach bagiennych oraz we wszystkich tych 3 strefach prowadzone będą działania związane z maksymalnym uwodnieniem terenu. Jak również będą wykonywane przeglądy dróg pod kątem przydatności dla obronności. Program Tarcza Wschód, komponent przyrodniczy, jest tak skonstruowany, aby gospodarka leśna była w dalszym ciągu prowadzona, choć w zmodyfikowanej formie, służącej przede wszystkim zabezpieczeniu funkcji obronnej. Co ważne, w żadnej ze stref nie ma zakazu pozyskiwania drewna.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
5: W Eskowym studiu gościmy elbląskich dzielnicowych.
7: Aspirant Monika Wróblewska, Komenda Miejska Policji w Elblągu.
8: Aspirant Andrzej Jaźwiec, Komenda Miejska Policji w Elblągu, drugi rewir dzielnicowych.
5: Witam. Proszę mi powiedzieć, na czym polega specyfika pracy dzielnicowego? Jak wygląda taki dzień pracy dzielnicowego?
7: To jest bardzo szeroki wachlarz. Tak jak inne wydziały mają swoją działkę do zrobienia, tak my tutaj mamy bardzo, bardzo dużo rzeczy. Poczynając od konfliktów sąsiedzkich, poprzez przemoc domową, poprzez pouczanie osób o wykroczeniach, o przestępstwach, gdzie je zgłaszać. Jesteśmy bardzo często też na miejscu przy zgłaszaniu. Współpraca ze szkołami, współpraca z różnymi organizacjami. Musimy działać na korzyść społeczeństwa i razem z nimi współpracować, dowiadywać się, co się dzieje w naszych rejonach służbowych.
9: Jesteście takimi policjantami bardzo uniwersalnymi.
8: Tak, policjant dzielnicowy jest bardzo uniwersalny. Tak? On współpracuje przede wszystkim z społecznością lokalną. Razem z tą społecznością lokalną diagnozują problemy w rejonie służbowym. No i też wspólnie próbujemy te wszystkie problemy rozwiązać.
9: Zanim zapytam o takie rzeczy, których jest najwięcej interwencji, czy jakby spraw, którymi się zajmujecie, to mamy w tej chwili zimę. Czy zima dla dzielnicowych to jest jakiś taki specjalny okres, jeśli chodzi o waszą służbę, które realizujecie w tym okresie?
7: W tym okresie na pewno zwracamy uwagę na nasze szkoły, które mamy w rejonach służbowych. Do naszych obowiązków należą prelekcje w szkołach na temat bezpiecznych ferii, bezpiecznej zimy, co dzieci mają robić w tym okresie, żeby im się krzywda nie stała. Więc tutaj taki typowo kontakt z dziećmi. Natomiast zwracamy oczywiście w naszych rejonach służbowych uwagę na to, aby kierowcy jeździli ostrożniej, aby zwracali uwagę na drogę. Dzieciom też zwracamy uwagę na górkach, aby nie zjeżdżały w miejscach takich bardzo niebezpiecznych. Więc chodząc po naszym rejonie służbowym, oprócz tego, że jest nam trochę zimniej niż w innych okresach roku, to zwracamy uwagę na te warunki atmosferyczne, które mają jednak jakieś tam znaczenie dla dzieci, dla dorosłych, dla kierowców.
9: A jeśli chodzi na przykład o osoby bezdomne, czy to też jest taki element, na który musicie specjalnie zwracać uwagę?
8: Jasne, że tak. Co roku, gdy temperatura spada poniżej zera, każdy policjant, tak szczerze mówiąc, jest zobligowany, aby kontrolować przede wszystkim pustostany i miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, tudzież potrzebujące pomocy. Tak? To jest takie wrażliwe zadanie dla nas w tym okresie.
9: Zajmujecie się bardzo szerokim wachlarzem interwencji, a jakich spraw jest najwięcej?
7: Ja mam wrażenie na moim rejonie służbowym, że tych konfliktów sąsiedzkich jednak jest bardzo dużo. Oczywiście dużo jest interwencji związanych z przemocą domową, natomiast my je monitorujemy na bieżąco. Wiemy o nich, tutaj staramy się jak najwięcej wiedzieć o tych rodzinach, co zrobić dalej. Natomiast konflikty sąsiedzkie w każdym rejonie służbowym, bez względu na to, czy to jest gdzieś środek miasta, czy to jest stare miasto, czy gdzieś obrzeża, one są i my staramy się zawsze w pierwszej linii iść i porozmawiać, bo od tego jest dzielnicowy, żeby tą sytuację załagodzić, porozmawiać, ewentualnie pouczyć, co dalej można z tym zrobić prawnie, ale w pierwszej kolejności przyjść, porozmawiać i spróbować załatwić ten problem na miejscu.
9: To są takie jakby codzienne sprawy, nie wiem, hałasujący pies, źle zaparkowany samochód, czy to są jakieś poważniejsze te konflikty sąsiedzkie?
8: Tak jak pan redaktor wspomniał, no, hałaśliwy, uciążliwy pies, parkingi zdarzają się notorycznie. No, staramy się docierać do tych osób, które przykładowo mają tego hałaśliwego psa, informować, że jest problem, żeby zwróciły uwagę, bo nie mieszkają, załóżmy, w bloku sami, tak? A innym może to przeszkadzać. Z parkingami również przede wszystkim problemy na częściach wspólnych też tutaj, no dzielnicowy nie jest taką osobą, żeby tutaj dzielić części wspólne i wytaczać, kto gdzie ma parkować, ale też tutaj wchodzimy w kontakt z zarządcami budynków, informujemy, że jest problem, żeby też również we własnym zakresie mogli nam pomóc ten problem rozwiązać.
9: Był taki czas, że do policjantów była jakaś taka nieufność troszeczkę, że się ludzie obawiali, że jak się pojawia policjant, to mogą być jakieś kłopoty. Czy w tej chwili jakby wasza praca jest już troszeczkę inaczej postrzegana?
7: Myślę, że z biegiem lat jest coraz lepiej. Myślę, że ludzie widzą w nas jakąś pomoc, bardzo często przychodzą, dziękują, co jest miłe, bo nas to nakręca na coraz więcej i na takie lepsze uczynki, nawet czasami wychodzące poza te nasze takie ramy twarde. Więc myślę, że ten wizerunek jest coraz lepszy. Mam nadzieję, że ludzie wiedzą o tym, że my jesteśmy po to, żeby pomagać. Natomiast wiadomo, że również w mieście, u nas w rejonach służbowych są osoby, które będą narzekały i z tym też się mierzymy, staramy się pomóc, aby też zobaczyły, że policja jest od tego, żeby pomagać, żeby wspierać i żeby rozwiązywać problemy, a nie żeby karać, tak jak jesteśmy postrzegani pewnie czasami.
9: A czy możecie mi powiedzieć na przykład, czy były jakieś takie historie, interwencje, które utkwiły w głowie tak już na zawsze, nie wiem, coś takiego mega pozytywnego, co się zadziało?
8: Może nie mega pozytywnego, ale przede wszystkim nam jako policjantom, oczywiście jesteśmy przede wszystkim ludźmi i tak jak ja byłem kiedyś na interwencji, dotyczyła śmierci łóżeczkowej, dzieciaczek, 3 miesiące, akurat osobiście też w tym wieku ja miałem dziecko, także patrząc na rodziców, na tą tragedię, bardzo mocno to przeżyłem, nie tylko ja, ale i wszyscy funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce interwencji. To są bardzo ciężkie interwencje, których, jak myślę, nigdy nie da się zapomnieć.
9: To jest dość trudny kawałek chleba, prawda? Jest obciążający tak trochę psychicznie, emocjonalnie.
7: Myślę, że bardzo mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że my bardzo często w ciągu dnia mamy ogromną huśtawkę nastrojów. Od interwencji, w której gdzieś rozmawiamy z dziećmi i ta rozmowa jest bardzo miła, przyjazna, fajna w szkole, po interwencję, gdzie jest ogromna bieda w domu, do tego dochodzi jakieś podejrzenie przemocy. Tak jak ja, jeśli ktoś jest matką, właśnie ojcem, tak jak Andrzej, gdzieś tam człowiek sercem jest z tymi ludźmi i zastanawia się, jak pomóc. Tak po prostu nawet jako człowiek, a nie jako policjant. I następnie idziemy na interwencję, gdzie pan na nas krzyczy, co my zrobimy z tym psem. Huśtawka jest przeogromna, więc ciężko jest czasami to wszystko pogodzić, zebrać w głowie. Zanim o tutaj też dzisiaj przyjechaliśmy, mówiłam koledze, że pan od rana tak nakrzyczał, ale trzeba się zebrać w sobie i tu przyjechać i opowiedzieć też o tej dobrej stronie policji. Więc wachlarz jest ogromny, ale chyba największy problem jest z tymi emocjami ludzi, bo one są tak różne w ciągu dnia i my musimy po prostu być tym lekarzem pierwszego kontaktu. Ja może powiem o kolegach, bo to nie jest moja interwencja, ale tak jak pan o tym powiedział, to mi się przypomniało, a chodzi o osobę, która jest właśnie z mojego rejonu służbowego. Pewien młody pan zgubił się ze względu na tą swoją chorobę. No zresztą zespół chorób. Już było bardzo zimno i mieliśmy poszukiwania w Elblągu i tu między innymi Andrzej razem z dzielnicowymi tego pana na mrozie znaleźli w Barżantarni. Ten pan do dnia dzisiejszego uważa, że to są jego bohaterowie. Dostaliśmy od niego takie naklejki Kubusia Puchatka, do dzisiaj je nosimy. Pan mimo tych swoich skorzeń, leżenia w łóżku, w ogóle bardzo to pamięta. Bardzo często zaprasza mnie, żebym przyszła z nim pograć w szachy, bo on po prostu uważa policjantów jako superbohaterów i gdzieś tam ich tak postrzega i to jest miłe, mimo tego, że może na służbie w szachy grać nie wolno, a ja też nie jestem jakaś najlepsza, więc podejść, porozmawiać, jak się czuje, czy faktycznie już nie wychodzi bez opieki, to myślę, że wypada dzielnicowemu zapytać się, a tutaj koledzy naprawdę dali z siebie bardzo dużo, bo chodzenie gdzieś tam po lasach, gdzie jest zimno, jakiś taki, do tego trzeba mieć trochę nosa policyjnego, znaleźli pana, przykryli pana, pomogli mu, przyprowadzili do domu, a ja już się teraz dalej nim zajmuję.
9: Po godzinach jak w Ojcu Mateuszu można pograć. Jak oceniacie państwo, czy Elbląg jest miastem bezpiecznym?
8: Powiem szczerze, że osobiście nie dysponuję danymi statystycznymi, ale z tego, co przekazywane jest na odprawach z komendantem miejskim policji w Elblągu, mogę zapewnić, że Elbląg jest miastem bezpiecznym. Tak? Troszeczkę kradzieże sklepowe dają nam w kość, bo faktycznie jest to robić, ale jeżeli chodzi o takie zdarzenia kryminalne, poważniejsze, tak dajemy radę. Myślę, że jesteśmy na to jednak.
7: Mieszkańcy mogą się czuć spokojnie.
8: Jesteśmy na wysokim poziomie, tak myślę.
7: Jako dzielnicowi też chodzimy po tych sklepach, żeby ludzie widzieli, tak, że my no nie jesteśmy ochroną, ale jak gdzieś jednak ten mundur się pojawia, to troszeczkę odstrasza, więc to też są nasze zadania do służby, żeby troszeczkę tych złodziei jednak rozgonić, tak? Więc tak jak mówiliśmy na samym początku, ten wachlarz jest olbrzymi. Kiedy jest tylko chwila czasu, to jeździmy po miejscach, gdzie właśnie w takim razie mogą osoby bezdomne przebywać. Pouczamy ich o placówkach pomocowych. Jak jest trochę czasu, to wejdziemy do sklepów, żeby złodzieje zobaczyli, że jesteśmy i stoimy na straży. A dla mnie tak osobiście chyba najważniejsza jest sprawa przemocy domowej i tego musimy pilnować, aby się krzywda nie stała większa w naszych rejonach służbowym rodzinom, dzieciom. I tutaj na to zwracam przede wszystkim uwagę. No i oczywiście organizacja tej pracy to też jest bardzo ważna sprawa dla dzielnicowego, bo my sami tą pracę sobie tutaj układamy i musimy zrobić tak, żeby wszystko było zrobione.
9: Myśmy się chwilę zatrzymali przy tej przemocy domowej. Ja pamiętam, że wiele lat temu był problem taki, że często po pierwsze nie reagowali sąsiedzi, którzy gdzieś tam mogli zauważyć, że coś się dzieje, a i często w tych rodzinach, gdzie dochodziło do tej przemocy, to jakby gdzieś to było jakaś taka blokada, żeby wyjść. Czy w tej chwili jakby przypadki przemocy są częściej ujawniane, czy łatwiej, czy się ta mentalność zmieniła i na przykład jak ktoś słyszy, że ze ścianą coś się złego dzieje, to informuje policję?
8: Panie dyrektorze, no każdy z nas ma społeczny i moralny obowiązek reagowania w sytuacji, kiedy sąsiadowi czy komukolwiek dzieje się krzywda, tak? Mamy tutaj często właśnie informacje o sąsiadu, że w danym mieszkaniu, w danym lokalu ktoś potrzebuje pomocy, tak? Jeździ patrol interwencyjny, sprawdza. Często jest tak, że się nie potwierdza, że była to tylko wyłącznie sprzeczka, ale też zdarza się, że faktycznie gdyby nie sąsiad nie zareagował, mogłoby dojść do większej tragedii, tak?
9: To może teraz jeszcze w formie takiego jakby zwrócenia się do słuchaczy. Jeśli ktoś ma podejrzenia, jeśli że komuś może gdzieś tam się w okolicy po sąsiedzku dziać krzywdę, co powinien zrobić? Jakie pierwsze kroki powinien wykonać?
7: Myślę, że przez media między innymi, społecznościowe też, społeczeństwo jest bardzo poinformowane, co ma robić. Ale przypomnijmy, oczywiście numer 112, jeśli jest awantura w trakcie, to jak najbardziej. Jeśli te awantury są gdzieś tam mniejsze, ale gdzieś tam kogoś niepokoją, numer do dzielnicowego jest oczywiście na stronie internetowej. Bardzo często wpływają do nas pisma, maile do nas wpływają, do dzielnicowych, tak? My idziemy pod wskazany adres, sprawdzamy, rozpytujemy, rozmawiamy, nie zostawiamy tego tematu i czasami wracamy, żeby faktycznie postać pod drzwiami i troszeczkę posłuchać. Więc to też nie jest tak, że my tylko i wyłącznie przychodzimy na takie odwiedziny zapowiedziane, bo czasami trzeba po prostu przyjść i tak znienacka kogoś posłuchać, czy faktycznie to polega na prawdzie. No, tak jak powiedziałam, 112 pisma, maile. I jeszcze można do nas przyjść po prostu, na Królewiecką, do komendy. My tam jesteśmy. Jak nas nie ma, jesteśmy w obchodzie, to można się umówić i też czekamy, tak? Myślę, że społeczeństwo jest poinformowane. My tych zgłoszeń mamy bardzo dużo. To nie jest tak, że ludzie nie dzwonią. Dzwonią, nawet czasami gdzieś, jeśli dziecko jest głośniej, wali, okazuje się, że no po prostu maluszek jest bardzo żywiołowy. Przychodzimy, no faktycznie wszystko w porządku, no ale wali. No ale dobrze, sąsiedzi zareagowali. Powiedzieliśmy, że dziecko jest po prostu bardzo żywe i żeby się nie martwili, tu się nic nie dzieje, siniaków nie ma. Po prostu lubi się bawić do późnych godzin nocnych. Tak te niemowlaki bardzo często te maluchy mają.
9: Lepiej tak, niż jakby nie reagować w ogóle. Nie?
8: Jasne, że tak. Ja tutaj jeszcze chciałem dodać, że jeszcze można byłoby zgłosić jakąś niepokojącą informację do Lwowskiego Centrum Usług Społecznych, gdzie również można, tak jak mówiłem wcześniej, zgłosić, że jest jakiś tam rodzinie problem, tak? Lwowskie Centrum Usług Społecznych we własnym zakresie również zainteresuje się tym tematem i nie zostawi go tak sobie.
9: Czy można anonimowo? No, z różnych względów ktoś na przykład to nie chce, tak? Bo może to jest jakaś bliska osoba, nie chce po prostu siebie ujawnić. Czy można tak informację o podejrzeniu popełnienia jakiegoś tam przestępstwa, czy że coś się dzieje źle w rodzinie, czy można tak również zgłaszać?
7: No oczywiście, że można. My bardzo często idąc, sprawdzając pewne informacje, w ogóle nie mówimy, kto nam zgłasza. Mówimy bardzo ogólnie. Sąsiedzi, znajomi. No tak jakby to jest informacja dla nas, tak? My weryfikujemy ją, czy ona jest prawdziwa, sprawdzamy ją i też apelujemy, żeby się nie bać zgłaszać, bo tutaj osoba, która zgłasza, to nie jest przestępcą, tak? Tylko to jest tą osobą, która może uratować kogoś po prostu. Więc my na ustną taką informację, czy możemy być anonimowy, no oczywiście reagujemy i bardzo często nawet jak ktoś nam tego nie mówi, to my nie przekazujemy tej informacji.
9: Czego można życzyć Wam w takiej codziennej pracy?
8: Żebyśmy razem wszyscy, zarówno pan redaktor, jak i wszyscy policjanci, no i wszyscy, całe społeczeństwo, wychodząc z domu, mogli do tego domu bezpiecznie wrócić i cieszyć się swoją rodziną.
7: Ja się dołączam. Tak, ładnie było powiedziane.
9: Okay, dziękuję bardzo za rozmowę.
8: Dziękujemy również.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
5: Nastał czas wybierania. Do 30 września Elblążanie mogą głosować, na co wydać ponad 5,5 miliona złotych. Tyle wynosi pula tegorocznego budżetu obywatelskiego.
10: Mieszkańcy mają do wyboru 98 projektów.
5: Mówi Anna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Głosować można elektronicznie przez stronę budżet obywatelski elblak.eu lub na tradycyjnych papierowych kartach.
2: SK Elbląg News.
11: Dzisiaj będziemy mówili w studio Radia SK o grupie przyjaciół, którzy wspólnie stworzyli coś, wydaje mi się, nowego. Coś, czego jeszcze chyba nie było, a zresztą przekonacie się sami podczas naszej rozmowy z Martą Kwiatkowską, która jest, powiedzmy, dyrektorem kreatywnym tej grupy przyjaciół. Pani Marto, z czym przychodzicie do SK Co to za pomysł, który wdrażacie i skąd pomysł na ten pomysł?
12: Także jeden przyjaciel, Bartek, założył portal piosenka.ai, drugi przyjaciel Krzysztof Kluge, który też ma swój team sportowy, tak na marginesie, oraz ja. Tworzymy ten zespół i portal polega na tym, że tworzone są utwory muzyczne, spersonalizowane na różne okazje.
11: Wy jesteście przyjaciółmi z Elbląga, wspólnie tu mieszkacie i tu żyjecie, ale działacie w sieci wirtualnej, w sieci internetowej.
12: Tak, ale też jesteśmy, tak jak powiedziałeś, z Elbląga, z jednego osiedla, z jednej podstawówki i teraz nic się nie zmieniło, nadal żyjemy po wielu latach bycia w rozjazdach. Wróciliśmy do Elbląga i tutaj mieszkamy i działamy.
11: A ta wasza działalność internetowa, skąd pomysł na tego typu akcje?
12: Myślę, że nowe technologie, czyli czasy sztucznej inteligencji, sprawiły, że wyszliśmy z tym na rynek, żeby tworzyć i ludzi zaprzyjaźniać z nowymi właśnie technologiami i z ich możliwościami oczywiście.
11: Ta strona wasza, którą stworzyliście, co ona daje, jakie możliwości daje?
12: Daje właśnie możliwość stworzenia samemu przez siebie dla swoich bliskich, rodziny, przyjaciół spersonalizowane utwory muzyczne z różnych okazji. To mogą być urodziny, imieniny, Dzień Ojca, Dzień Matki, teraz mamy właśnie Dzień Chłopaka zbliżający się lub w ogóle bez okazji, tak żeby komuś zrobić przyjemność i taka osoba sama tworzy. Ona wie, jaki gatunek muzyczny, jakie słowa mają być. My czasami pomagamy poprawki nanieść na życzenie. Mamy również opcję karaoke, wideo, PDF-y, także jest dużo możliwości i klient sobie może...
11: Także jest dużo możliwości, każdy.
12: I każdy.
11: Także jest.
12: Także jest dużo możliwości.
11: Czym się różni to, co wy tam macie na waszej stronie, czy też co z tej waszej strony może wyjść, od tego, co mogę gdzieś tam w sieci dzięki tym powszechnie dostępnym, nie wiem, na przykład czatom sobie zrobić?
12: No na pewno jesteśmy pasjonatami nowoczesnych technologii, czyli sztucznej inteligencji w tym wypadku, więc śledzimy trendy i usprawniamy nasz główny motor, który tworzy te utwory naprawdę profesjonalnie, że ciężko jest je odróżnić od żywego grania, naprawdę. Także to jest na pewno coś, co nas wyróżnia i no, tak jak powiedziałam, cały czas się rozwijamy, bo jesteśmy naprawdę żywotnym zainteresowani.
11: Pomagacie, rozumiem, przy tworzeniu. Jesteście takimi spiritus movens danego utworu czy danego działania.
12: O, dobrze to nazwałeś. Tak, dokładnie tak.
11: Gdzie was szukać?
12: Piosenka.ai.
11: Można sprawdzić, co wymyślimy, co powstanie dzięki temu naszemu pomysłowi i waszej pomocy. Marta Kwiatkowska, raz jeszcze adres?
12: Piosenka.ai.
11: Podajcie, nagrywajcie, może być zabawnie. Dzięki i do zobaczenia na stronie albo gdzieś tam w sieci.
12: Tak, zapraszamy serdecznie.
3: Dzień dobry, dziś jesteśmy w Pieniężnie. Pozdrawiamy konkretnie z Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, bo właśnie ta instytucja prowadzi bardzo ciekawy projekt pod hasłem Młodzi w Pieniężnie mają głos. Na czym ten projekt polega, kto bierze w nim udział i w ogóle jak ten projekt wygląda, opowie nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, Jolanta Kosobucka. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia SK. W naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie od sierpnia realizujemy piękny i ciekawy projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos. Jest to projekt typowo młodzieżowy, jest inicjatywą młodzieży, której celem jest rozwijanie zainteresowań, integrowanie młodzieży, rozwijanie pasji. I młodzież ma już za sobą taką integrację, która odbyła się w mazurskich chatach w Pieckach, gdzie wzięła udział w szeregu bardzo fajnych warsztatów. sportowców. Między innymi strzelali z łuku, z wiatrówek, wzięli udział w meczu Bumper Pol, wrócili stamtąd bardzo zadowoleni, z pomysłami i naprawdę zintegrowani. W najbliższym czasie odbędzie się takie szkolenie w naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, które poprowadzi ekipa z Centrum Spotkań Europejskich Światowid z Elbląga i ta młodzież również będzie się uczyła wielu ciekawych umiejętności, które przydadzą im się w szkołach i w innych organizacjach, w których pracują. Projekt jest skierowany właśnie do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat i właśnie w Pieniężnie udało nam się zebrać 15-osobową grupę takiej kreatywnej młodzieży, która już teraz bardzo intensywnie przygotowuje się do Święta Młodzieży, które zaplanowane jest na 26 września w Pieniężnie, a dokładnie w przestrzeni Miejskiego Domu Kultury, na której już bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Młodzież zbiera pomysły, przygotowuje atrakcje i na najmłodszych, ale nie tylko, bo również i dla starszych przewidziano wiele takich aktywności, nie tylko sportowych, ale i różnego rodzaju warsztatów. Młodzi również pochwalą się tym, co umieją robić, na przykład poprowadzą różne warsztaty, pokażą to, co umieją. Jedna z uczestniczek pochwali się swoimi pracami malarskimi, więc warto przyjść, warto być z młodzieżą i pokazać, że to, co robią w Pieniężnie, jest ciekawe i interesuje się tym lokalna społeczność.
3: I to nie jest Wasz pierwszy projekt skierowany do młodzieży, prawda?
13: Nie, to nie jest nasz pierwszy projekt. W ubiegłym roku realizowaliśmy też fajny projekt. Pieniężno Młodych działamy, tworzymy i odpoczywamy. I tam właśnie z tamtej grupy wyłoniła się część osób, która jest w tym projekcie. Czyli jak widzimy, młodzież w Pieniężnie chce działać, działa, ma głos i my ten głos chcemy z nich wydobyć, żeby rozbrzmiał w Pieniężnie.
3: Teraz kolejny z projektów i na tym na pewno się nie skończy.
13: Tak, zapewne się nie skończy, ponieważ przygotowujemy się do kolejnego projektu, o którym za chwileczkę powiem. Chciałabym tylko wspomnieć, że projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2026-2028, a współfinansowany został ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a operatorem tego projektu na terenie naszego województwa jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.
3: I tak jak wspomniałyśmy, nie będzie to ostatni projekt.
13: Nie będzie to ostatni projekt, dlatego że już we wrześniu ruszamy z kolejnym projektem. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Orlenu i Fundacji Orlen imienia Ignacego Łukasiewicza. Jest to projekt, który nosi nazwę Pieniężno rozwija kulturalne skrzydła młodych i będzie to taki projekt typowo edukacyjno-kulturalny. Będzie to projekt kilkumiesięczny, ponieważ będzie trwał od września do maja 2027 roku i otrzymaliśmy dofinansowanie na różnego rodzaju zajęcia i to będą zajęcia malarskie, zajęcia rysunku, zajęcia taneczne z elementami tańca ludowego oraz zajęcia wokalne. I ten projekt będzie dotyczył grupy wiekowej dzieci od 6 do 19 lat, więc już bardzo serdecznie zapraszamy, aby zapisywać się na te zajęcia, ponieważ naprawdę warto, ponieważ będą to zajęcia całkowicie darmowe dla odbiorców.
3: Nabór rozumiem, że już trwa.
13: Proszę śledzić naszego Facebooka, na którym na bieżąco zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące naszej działalności.
3: Jak dużo osób będzie mogło wziąć w tym projekcie udział?
13: W każdej sekcji zaplanowaliśmy po 15 uczestników.
3: No to sporo.
13: Sporo, więc zauważamy, że naszą ofertą Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie interesuje się bardzo wiele osób. Już mamy pytania dotyczące poszczególnych sekcji, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Poza kulturalnym Orlenem, proszę Państwa, trwają już nabory na inne sekcje, czyli na sekcję instrumentalną. Nauka gry na perkusji, na gitarze, na instrumentach klawiszowych. Prowadzimy również nabór na zajęcia taneczne dla dzieci. Kontynuujemy sekcję taneczną z ubiegłego roku, czyli Pchełki Kasi, ale też otwieramy nabór na tę grupę drugą, czyli dla młodzieży.
3: A dorośli znajdą coś dla siebie?
13: Dorośli też znajdują coś dla siebie, proszę Państwa. Już we wrześniu i w październiku rozpoczynamy Kręg Kobiet, proszę Państwa. Jest to projekt kierowany do kobiet z naszej gminy i jest to projekt, który polega na tym, że kobiety będą spotykać się z trenerką, bardzo kreatywną, fajną, młodą osobą. Jest to Aleksandra Wojtkowska, która poprowadzi te kręgi kobiet. Mają one na celu wyposażenie kobiety w takie narzędzia do radzenia sobie ze stresem, do panowania nad emocjami i myślę, że po cyklu tych spotkań kobiety rzeczywiście będą mogły zadbać o swój dobrostan.
3: Zatem dużo się dzieje, warto z tych Waszych ofert korzystać.
13: Warto korzystać, zachęcamy Państwa bardzo serdecznie, tak jak wspomniałam wcześniej, na naszym Facebooku na bieżąco informujemy o wszystkim, co robimy. Warto nas oglądać, proszę Państwa, dzieje się dużo, a zapewniam Państwa, że to nie jedyne wiadomości kulturalne, które Państwu dzisiaj przekazałam, ponieważ mamy jeszcze wiele innych pomysłów. Zapraszamy.
3: I o tych pomysłach na pewno będziemy informować na bieżąco, a tymczasem za garść informacji dziękujemy Jolancie Kosobuckiej. Dziękuję bardzo.
13: Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
2: Eska Elbląg.
11: Dzisiaj w studiu Eski gości Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo, a jego wizyta jest związana z coroczną imprezą, doroczną imprezą, która ma miejsce na Mierzei Wiślanej, a mianowicie z ptasim piknikiem. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Które to już wydarzenie i co nas czeka?
6: Tak, to będzie już 16 wydarzenie. Ptaki cały czas lecą. Co roku mają migrację ptaków i w związku z tym ptasi piknik też musi co roku się odbyć, żebyśmy mogli wszyscy razem, i my leśnicy, i przyrodnicy, i razem z Państwem, z każdym, kto w jakikolwiek sposób interesuje się albo przyrodą, albo ptakami, to żebyśmy mogli razem wspólnie podziwiać takie nadzwyczajne zjawisko, czyli właśnie migrację ptaków, kiedy to bardzo dużo ptaków z bardzo wielu gatunków, bo ponad setka gatunków i setki tysięcy ptaków przelatują nad naszą głową zawsze w ten weekend. Oczywiście migracja trwa dużo dłużej, bo kilka miesięcy, ale to jest jeden z okresów, kiedy jest najbardziej intensywna przeloty ptaków i wtedy właśnie wspólnie podziwiamy ptaki. I w tym roku zapraszamy 3 i 4 października między godziną 9 i 16, to będzie sobota i niedziela. Pierwsza sobota i niedziela października. I tak jak zawsze 5 km za Krynicą Morską, między Piaskami a Krynicą Morską. I co nas czeka? No w tym roku na pewno będą, tak jak zawsze, namioty edukacyjne, gdzie będzie można dużo dowiedzieć się o ptakach. Głównym gatunkiem, takim przewodnim naszej edukacji w tym roku to będą sowy, taką grupą ptaków. Do tego na pewno będzie obrączkowanie ptaków. Na pewno będziemy mieli spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą i ptakami, od których będzie można kupić ich piękne produkty, ale też którzy będą prowadzili zajęcia, takie warsztaty artystyczne. Będziemy zbijali skrzynki lęgowe i karmniki dla ptaków. Każdy będzie mógł sobie taki karmnik przygotować. Odwiedzą nas w tym roku koniki polskie, czyli konie, które

0: No będą nagrody, będzie jak zwykle ognisko z kiełbaskami. Na pewno też będzie możliwość spotkania ornitologów, spacery ornitologiczne, wspólne podziwianie i liczenie ptaków. Będą producenci różnego rodzaju sprzętu i fotograficznego, i obserwacyjnego, gdzie będzie można też dowiedzieć się, poznać, podotykać, spróbować użyć, porobić samemu zdjęcia na tym sprzęcie. Jak będziemy mieli własną kartę na przykład, to można porobić na swoją kartę zdjęcia ptaką i potem cieszyć się pięknymi zdjęciami. Tak więc wiele różnych rzeczy się będzie działo. Zapraszamy bez względu na pogodę i warunki. Będziemy na pewno między 3 i 4 października od godziny 9 do 16 na Mierzei Wiślanej.
1: Jak tam dotrzeć? Bo może ktoś nie wie, kto jeszcze nie był tam.
0: Na Mierzeję Wiślaną niestety, ale musimy dotrzeć własnym środkiem transportu. O tej porze raczej nie ma komunikacji, ale korków też nie ma, więc jak najbardziej można samemu tam dotrzeć. Można spróbować zebrać się grupą i pojechać razem jednym środkiem transportu. Prowadzimy profil facebookowy Ptasiego Pikniku i można na tym profilu spróbować też dogadać między sobą i spróbować zebrać ekipę, jeżeli ktoś nie ma własnego środku transportu, a jeżeli ktoś przyjeżdża swoim samochodem, to zapraszamy jak najbardziej. Jest przygotowany parking. Mamy też oznaczenia przed ptasim piknikiem, żeby było łatwiej dojechać i trafić, więc nie trzeba się bać. Trzeba ruszyć na Mierzeję Wiślaną, minąć Krynicę Morską i dalej już będą oznaczenia i przygotowane miejsca, tak żeby każdy mógł skorzystać i bezpiecznie spędzić miły weekend.
1: Wy tam przygotowaliście też specjalny punkt widokowy, taki odnowiliście go, tam jest miejsce, z którego będzie można to tak oglądać.
0: Tak, ptasi piknik odbywa się na polanie w lesie, natomiast jest to nieprzypadkowe miejsce, bo właśnie tam obok tej polany jest wieża do obserwacji ptaków, z której można podziwiać zarówno ptaki szponiaste, jak i wróblowate, jak i wiele innych gatunków, aczkolwiek też mamy drugi punkt morski do obserwacji ptaków na morzu. Na Wydmie w zeszłym roku zbudowaliśmy pierwszy w Polsce punkt do obserwacji ptaków morskich. Taką specjalną obiekt, z którego można bezpiecznie i w taki sposób przyjemny, czyli będziemy zamknięci w środku, gdzie nie ma wiatru, deszczu i piasku. I z niego można podziwiać ptaki, które przelatują nad samą morzem, bo trzeba wiedzieć, że nie wszystkie ptaki lecą nad głową. Część ptaków leci nisko wzdłuż plaży, między falami i tam też to są inne gatunki, więc dzięki naszemu nowemu obiektowi można podziwiać jeszcze szerszą ilość gatunków.
1: A to obrączkowanie, to najpierw te ptaki trzeba złapać. Jak to wygląda?
0: Mamy też punkt obrączkarski na ptasim pikniku i tam są osoby, które są wyszkolone, mają specjalne certyfikaty do obrączkowania ptaków i to się odbywa w taki sposób, że rozstawione są specjalne, takie bardzo, bardzo delikatne sieci, na które ptaki wpadają i potem delikatnie wyciąga się te ptaki z tych sieci. To też trzeba umieć, to nie jest dosyć taka prosta wcale umiejętność, żeby nie zrobić krzywdy takiemu niewielkiemu ptakowi. I potem w odpowiedni sposób na punkcie obrączkarskim oceniana jest ich kondycja tych ptaków, zdrowie, waga i ich stan. I potem to wszystko jest specjalnie zapisywane, taki ptak dostaje obrączkę i leci dalej. I potem jak dalej ktoś inny na innym punkcie obrączkarskim złapie takiego ptaka, to dowiaduje się, że na danym dystansie ile stracił na przykład wagi, co się z nim mogło dziać po drodze, jak go obejrzy i sprawdzi, że na naszym punkcie był w takim stanie, a na nowym punkcie już jest w innym. Też może dowiedzieć się, jaką odległość przeleciał, bo wie między punktami obrączkowania, jaka odległość była. Więc można dzięki tym działaniom bardzo dużo dowiedzieć się o zwyczajach i zachowaniach ptaków w czasie migracji.
1: Piknik trwa w ciągu dnia, wieczorem nic się nie odbywa raczej?
0: Nie, piknik trwa do godziny 16. W sobotę po godzinie 16 ognisko dalej będzie się paliło i tam zachęcamy też, żeby zostać. O godzinie 15.30 odbędzie się koncert, więc po tym koncercie, jak ktoś będzie miał ochotę jeszcze posiedzieć przy ognisku, to jak najbardziej będzie taka możliwość, jak warunki pogodowe pozwolą i będzie miła atmosfera i każdy będzie jeszcze chciał posiedzieć, porozmawiać, spędzić razem czas, to zapraszamy jak najbardziej.
1: A indywidualnie będzie można już poza waszą działalnością gdzieś tam trochę dłużej zostać i na przykład o tych sowach trochę, te sowy gdzieś tam spróbować zobaczyć.
0: Tak, indywidualnie jak najbardziej zachęcamy też, żeby zostać po prostu na weekend na Mierzei Wiślanej, spędzić noc soboty na niedzielę, przyjść potem na drugi dzień jeszcze raz na ptasi piknik i skorzystać z tych walorów Mierzei, które oferuje, a jesienią mierzą

0: Jest naprawdę bardzo urokliwa i bardzo zachęcamy do tego, żeby nie tylko latem, ale też i w takiej jesiennej aurze skorzystać z jej uroków.
1: No pewnie, jeszcze grzyby mogą być tam, czasami bywają grzyby. Darmowe są te wszystkie wasze atrakcje Ptasiego Pikniku?
0: Tak, Ptasi Piknik jest organizowany przez Nadleśnictwo Elbląg i Stowarzyszenie Drapolicz przy współpracy bardzo licznych partnerów i jest finansowany przez Lasy Państwowe, więc każdy, kto chce, może do nas przybyć. Jest to impreza całkowicie za darmo, nie trzeba się nigdzie zapisywać, wystarczy wsiąść w samochód, przyjechać, bramy naszego Ptasiego Pikniku są dla wszystkich otwarte. No i impreza jeszcze jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
1: 3-4 października Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Więcej informacji gdzie szukać?
0: Informacje na temat Ptasiego Pikniku można szukać na stronie internetowej Nadleśnictwa Elbląg i Stowarzyszenia Drapolicz, na naszych profilach społecznościowych i można szukać, w tym roku też uruchomiliśmy profil społecznościowy właśnie samego Ptasiego Pikniku, gdzie tam też zamieszczamy wszystkie informacje. Niedługo pojawią się też bardzo szczegółowe już rozkład wszystkich zajęć, spacerów, koncertów i wykładów, żeby trafić we właściwy moment, właściwe miejsce. Więc tutaj na tym profilu tam będzie wszystko się działo.
1: Zachęcamy 3-4 października Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Ptasim Pikniku.
2: SK Elbląg.
3: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK porozmawiamy o ziołach, o tym, jak je rozpoznawać, jak wykorzystywać. O tym wszystkim na warsztatach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie. Po raz kolejny już zresztą opowiadała Katarzyna Enerlich. Słuchaczom Radia SK za chwilę zaprezentujemy skrót z tego wydarzenia, czyli rozmowę z zielarką. I nie tylko, bo Katarzyna Enerlich nie tylko zielarką jest, ale o tym już za chwilę. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny w Braniewie.
4: Dzień dobry i bardzo mi miło na ten właśnie kolejny raz, że mogę do mieszkańców Braniewa i okolic opowiedzieć o pasji zielarskiej.
3: Ale zanim przejdziemy do tej pasji, to trochę o Tobie, ponieważ zaprezentowałam Ciebie jako zielarkę, ale powiedziałam też, że nie tylko, bo myślę, że wielu mieszkańcom Braniewa i nie tylko znana jesteś jako powieściopisarka, ale byłaś też dziennikarką. Wyczytałam, że zaczynałaś w Płomyku, Świat Młodych, na Przełaj. Wow, historia!
4: Tak, no to historia lat 80., bo wtedy właśnie pisałam w tych czasach do Płomyka, do Świata Młodych, będąc uczennicą szkoły podstawowej, jeszcze mając 12-13 lat. Pasjonowało mnie dziennikarstwo i bardzo chciałam w ogóle związać życie z pisaniem. Nie tylko dziennikarstwo, ale właśnie z pisaniem książek. Również chciałam zostać bardzo pisarką i to było dla mnie taka też przygoda życia, można powiedzieć, kiedy moje artykuły ukazywały się w prasie, podpisane imieniem, nazwiskiem, a w ogóle zobaczyć w tamtych czasach swoje nazwisko wydrukowane, to były aż ciarki. Teraz jest oczywiście inaczej, ale wtedy, na tamte czasy, to ja miałam aż ciarki. Byłam taka zadowolona, że mi się udało i publikowałam właśnie w prasie, później w prasie lokalnej, później też w mediach regionalnych, krajowych. No, wiele, wiele lat publikowałam niezmiennie artykuły, reportaże, felietony. Bardzo mnie to fascynowało i fascynowało mnie znajdowanie tematów, ludzi, którzy chcieli się podzielić ze mną swoimi historiami. No i później w sposób płynny przeszłam do pisania książek.
3: Czyli rozwinęłaś.
4: Tak, można tak powiedzieć, ale miałam jeszcze taki komfort, że nie potrzebowałam już rzetelności dziennikarskiej, czyli trzymania się faktów. Mogłam wreszcie pozwolić mojej wyobraźni trochę pogalopować. I tak jest dzisiaj, wszystkie moje powieści, a książek wydałam już 24, wszystkie moje powieści są związane z prawdziwymi historiami, z prawdziwymi opowieściami, ale oczywiście oplotłam je fikcją, swoimi własnymi pomysłami, jeszcze coś tam dopowiedziałam do mojej historii, czasem od kogoś innego, z innej historii życia wzięłam. Więc bawię się troszeczkę tak w takim tygielku, tak jak zioła mieszam, to tak samo mieszam fikcję z prawdą.
3: Fikcja z prawdą, ale najczęściej dzieje się ona tutaj, na Mazurach, tak, bo tak, jesteś ambasadorką.
4: Tak, Warmia Mazury, bo ja jestem stąd, a zawsze najlepiej pisać o rzeczach, na których się człowiek zna, które są bliskie sercu, a że Warmia i Mazury są mi bardzo bliskie, więc postanowiłam, że moje powieści osadzę na Warmii i Mazurach. Robię czasem drobne odstępstwa, ale tylko po to, żeby na te Mazury wrócić.
3: Zatem zachęcamy do lektury, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, a jeżeli ktoś już czyta, to oczywiście powstają nowe powieści i też można nowości zdobywać. Ale przejdźmy w tej chwili do zapowiadanego tematu zielarskiego. Kiedy te zioła się pojawiły w Twoim życiu?
4: Też od zawsze, tak jak pisanie, bo moje przodkinie, czyli babcia, ciocia, mama, ciocie, siostry cioteczne, przede wszystkim właśnie już później ja też sama, ja ciągle miałam styczność z ziołami, ciągle coś się zbierało, ciągle coś się suszyło, ciągle mi ktoś mówił, a to jest takie zioło, a to takie, i wreszcie to w sposób naturalny rozbudziło moją taką dziecięcą ciekawość, a jak się nazywa to zioło, a jak to, i wtedy jeszcze właśnie klucze do oznaczania roślin, jeszcze takie książki, no nie tak pięknie wydane, kolorowe jak dzisiaj, ale z tych książek czerpałam wiedzę. Pierwsza moja literatura, że tak powiem, na temat przyrody otaczającej mnie i rozumienia tej przyrody, kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem, to było Co słonko widziało. I wszystkie pory roku w takich książkach, Co słonko widziało, lato, wiosna, przedwiośnie i tak dalej, to było fascynujące. To były moje ulubione lektury w bibliotece, wypożyczałam i studiowałam, co się dzieje w przyrodzie jesienią, co się dzieje zimą. No fascynowało mnie to. No i teraz przekułam tę fascynację w pracę swoją, więc nic się nie zmieniło. Ja jestem dalej blisko ziół, w otoczeniu ziół. Poszerzam tą wiedzę, ale też jak można używać zioła i też uczę ludzi. Chciałabym właśnie, żeby to było tak z lekkością, że nie musimy się aż tak bardzo tych zetknięcia, tych naszych pierwszych doświadczeń z ziołami, aż tak bardzo dbać. Teraz są takie dostępne różne źródła wiedzy, żeby zdobywać tę wiedzę, poszerzać. I wiem, że ludzie reagują bardzo żywiołowo i cieszą się, i okazuje się, że tyle ziół znają, i ta pani, jedna pani, drugiej pani coś podpowiada, a u mnie to było to, u mnie to. I też takie zbieranie tych opowieści, to jest też taka forma dokumentowania regionalnego dziedzictwa.
3: Tego, co tutaj jest.
4: Tak, tego, co tu jest. Tak.
3: No właśnie, na warsztatach w Braniewie, tych, o których rozmawiamy, robiliście wspólnie, oczywiście pod Twoim okiem, tym wszystkim kierowałaś, miksturę do włosów, taki szampon ziołowy.
4: Tak, ale zanim go zrobiliśmy, to najpierw zrobiliśmy zielnik, przygotowaliśmy, oznaczyliśmy te rośliny w zielniku, powiedzieliśmy sobie o ich właściwościach, o właściwościach do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, i jak te zioła będą się miały do naszych włosów, kiedy je umyjemy, i skóry, którą umyjemy, bo jest to taki preparat do mycia i ciała, i włosów, dwa w jednym, czyli bardzo minimalistyczny, ale też bardzo naturalny. I zrobiliśmy ten szampon. Pokazałam, że naprawdę w sposób łatwy i też tani przede wszystkim możemy robić naturalne kosmetyki i używać ich na zdrowie.
3: I rzeczywiście każdy może wziąć zioła, zebrać jakiś pęk ziół i zrobić?
4: Tak, ale zawsze pod warunkiem, że wiemy, co to są za zioła. Tak jak z grzybami, musimy mieć świadomość tego, co zbieramy, tego, jakie jest dawkowanie. Ja zawsze odsyłam do bloga profesora Henryka Różańskiego. Tam sprawdzamy dawkowanie, jaka jest ta roślina, jakie są substancje czynne w roślinie, więc zawsze ją sprawdzamy. Tak jak z grzybem, musimy mieć pewność, do czego nam ma to roślina posłużyć. Na szczęście teraz źródła wiedzy są takie, że można i mieć książki, i jeździć na różne wydarzenia ziołowe, na wykłady. Można też kończyć sobie różne kursy i studiować tę dziedzinę wiedzy. Pięknie się te wszystkie bramy otwierają. Kiedyś naprawdę dostęp do tej wiedzy był o wiele trudniejszy, teraz jest łatwiejszy. I cieszy to, że zainteresowanie naturalną właśnie kosmetyką, zielarstwem wzrasta.
3: Ty zioła wykorzystujesz nie tylko w pracy zawodowej, czy do robienia mikstur, czy do opisywania tego w swoich książkach, ale też prywatnie do mycia, kąpania, tak, jedzenia.
4: Tak, tak. Zioła są w moim życiu na co dzień. Ja chyba nie mam dnia bez ziół. Nie przypominam sobie, żebym ja miała jakiś dzień bez ziół, czy bez herbaty ziołowej, czy bez użycia zioła na ciało, na włosy, do mycia. Po prostu jestem permanentnie w otoczeniu ziół.
3: W takim razie powiedzmy, z jakich ziół zrobiliście ten dzisiejszy szampan?
4: Dzisiaj to między innymi były zioła nawłoć i mówiliśmy tutaj o naturalnych saponinach, czyli substancjach myjących w tym przypadku, tak, w takim największym skrócie, które chcieliśmy zastosować właśnie. Był chmiel, była pokrzywa, łopian, była lepnica, liście mniszka były.
3: Dziurawiec
4: był, tak. Więc żeśmy dzisiaj sobie opowiedzieli. Babka lancetowata.
3: Chmiel mi też tam gdzieś...
4: Tak, to już mówiłam. Chmiel, tak. Więc zrobiliśmy taki wieloziół. Wieloziół do mycia ciała i włosów.
3: Czyli to wszystko, co można znaleźć na Warmii i Mazurach.
4: Tak. Pewnie w maju bym zebrała inne zioła, ale teraz akurat są te na czasie.
3: Zatem zachęcamy do tego, żeby wyjść na spacer, ale też trzeba wiedzieć, gdzie zbierać te zioła, bo na pewno nie przy ruchliwej autostradzie.
4: Oczywiście, najlepsze są jakieś dalekie łąki, czyste. Chciałam powiedzieć pola, ale te pola dzisiaj to już nie są takie czyste, więc nie zbieramy roślin.
3: Trzeba na nie uważać.
4: Tak, ale z dzikich łąk, nieużytków jak najbardziej. Wspaniałe rzeczy można zebrać również w lasach, pod lasami. No takich miejsc na pewno w otoczeniu każdego miasta jest mnóstwo.
3: Zatem zachęcamy, wychodzimy na spacer, zbieramy i przychodzimy na warsztaty, żeby się czegoś więcej dowiedzieć, albo czytamy książki Katarzyny Enerlik, bo tam też dużo o ziołach.
4: Tak, nie tylko moje, ale też wielu innych autorów. Krąg piszących zielarzy jest naprawdę duży, więc ja w powieściach moich gdzieś przemycam tę tematykę zielarską, ale takie specjalistyczne książki zielarskie typowo to już trzeba by było sobie kupić. Ja takich książek nie piszę, ale zachęcam do ich czytania. Jest wielu wspaniałych autorów, zresztą z wielu ma też utrzymuje kontakty, znamy się prywatnie również, więc spokojnie mogę polecać i takie lektury, i spacery zielarskie, i różne takie zielarskie warsztaty. Mnóstwo ich się w całej Polsce odbywa.
3: Zatem dziękuję bardzo i do kolejnego spotkania w Brani.
4: Oczywiście, nie wiem, który raz już tu jestem, może z szósty nawet.
3: Temat ziół jest niewyczerpany.
4: Policzyć. Tak, zaczynam się tu czuć jak w domu, już jestem zadomowiona w Braniewie.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
3: SK Elbląg News. Dzień dobry, dziś w Radiu SK porozmawiamy z kobietami o kobietach. Ponad 50-osobowa grupa kobiet uczestniczyła w tym roku w Kongresie Kobiet w Krakowie. To ogólnopolskie spotkanie organizowane przez stowarzyszenie, które powołały do życia m.in. profesor Magdalena Środa i ekonomistka, polityk, była minister Henryka Bochniarz. To ogólnopolskie spotkanie raz do roku to oczywiście nie jedyne spotkanie kobiet, które organizowane są w różnych miejscach, w różnych regionach kraju, ale takie ogólnopolskie jedyne spotkanie odbywa się właśnie raz i na takie spotkanie już od bodajże 18 lat, czyli od samego początku jeżdżą także kobiety z Elbląga, a te kobiety jeżdżą na te spotkania wspólnie z Jadwigą Król, która jest członkinią Rady Programowej Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Dzień dobry, Jadwiga Król jest dzisiaj razem z nami.
2: Dzień dobry.
3: Jak to się stało, że trafiłaś do kongresu?
2: Jak to się stało? Po prostu byłam radną sejmiku warmińsko-mazurskiego i wówczas rząd wydał takie polecenie, że każde województwo powinno mieć rzecznika takiego do równego traktowania kobiet i mężczyzn i to jest stanowisko przy wojewodzie. No i wówczas współpracowałam z panią profesor Magdaleną Środą, no i zaczęliśmy myśleć o różnych spotkaniach, między innymi właśnie na wyjazdy takie organizowane Kongresu Kobiet, gdzie mówimy o nas, o naszym życiu i co chcemy w naszym życiu poprawić, co chcemy wzmocnić i wszystkie jakby zagadnienia, które nas nurtują, żeby poruszać.
3: I tak jest, tak jak wspomniałam, od 18 lat Jadwiga Król na kongresy oczywiście nie jeździ sama, wokół siebie skupia skupiła się dość duże grono kobiet, które co roku wyjeżdża na te kongresy wspólnie z Tobą.
2: Przez 18 lat autentycznie to uczestniczyło ze mną około 1000 kobiet, wyjeżdżając do różnych miast wojewódzkich. I to nie są tylko kobiety z Elbląga, ale również z gmin. Z gmin, gdzie bardzo się cieszę, bo czasami z bardzo małych miejscowości i jak jadą na pierwsze takie spotkanie, no to są zachwycone. Przede wszystkim mówią tam o swoich problemach i każda z nich myśli, że jej problem to tylko jej problem, a tam się okazuje, że to jest problem ogólnopolski, jednym słowem, dotyczący kobiet.
3: I kobiety na kongresie rozmawiają o sprawach kobiecych, ale nie tylko, bo w grę wchodzi również bezpieczeństwo państwa, biznes, zdrowie, kultura i tak dalej, i tak dalej.
2: Chciałam powiedzieć, że ja uczestniczę zawsze w panelach i dla mnie bliska mojemu sercu zawsze byli ludzie, którzy mają problemy, to znaczy osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, ale oczywiście są różne tematy, ale mój temat to był taki przede wszystkim osoby, które nie radzą sobie w życiu.
3: I Kongres Kobiet to stowarzyszenie, które też próbuje wpływać na politykę, która to z kolei ma zauważać właśnie te problemy.
2: Tak, a przede wszystkim w 2011 roku, jeśli chodzi o politykę, to dzięki kongresowi mamy właśnie tą rzecz, że na kartach wyborczych musi być 35% kobiet. I uważam, że to jest największy sukces taki, że pokazać, że kobiety powinny być w samorządach, w rządzie, bo wówczas mają wpływ na nasze życie, a nie koniecznie, żeby mężczyźni decydowali, jak mamy żyć.
3: Kobiety uczestniczą także w naszej rozmowie i teraz nadszedł czas na to, żeby Was przedstawić. Powiedzcie o swoim doświadczeniu z Kongresem Kobiet. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Teresa Lubaszewska, jestem pełnomocniczką Kongresu Kobiet i może bym powiedziała o misji Kongresu Kobiet. Misją Kongresu Kobiet jest działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Bardzo mi się to spodobało, żeby były równe szanse, tak samo jak i dla kobiet i dla mężczyzn.
3: Kolejna uczestniczka i kolejne wrażenia.
6: Barbara Jarkowska. Ja uczestniczę w tych kongresach właściwie prawie wszystkich. No niekiedy nie mogłam, to tylko wtedy nie byłam. Natomiast równość kobiet i prawa kobiet to jest norma. Natomiast też spotkania na kongresie dały mi wiele rzeczy, których nie mogłam gdzieś tam zaczerpnąć tutaj w Elblągu na miejscu. Tam były przedstawicielki nawet takich przyziemnych spraw jak notariusz, radca prawny, psycholog. Nawet nie chodzi o to, że to był mnie potrzebna ta pomoc, ale jednak ja gdzieś tam pracowałam z dziewczynami, niektóre potrzebowały takiej pomocy, to wtedy ja korzystałam z porad kongresu i przekazywałam te doświadczenia dalej.
7: Danuta Jadańska, ja technicznie uczestniczyłam chyba w 17, może nie 17 z wykluczeniem pandemii, a tak nie byłam na jednym kongresie w Katowicach. Te wyjazdy bardzo mnie tak mobilizują i jak to mówią, ładują akumulatory. Ja jestem przedstawicielką gminy Markusy, pracowałam w bibliotece, także współpracuję z dużą grupą seniorek. Wspieramy się wzajemnie i pomagamy sobie, bo ludzie mają różne problemy, tak? Mieszkamy na wsi, są to osoby starsze, więc żebyśmy sobie nawzajem pomagały, jeżeli mamy różne problemy, żeby się wspierać.
3: I rozumiem, że wiedzę z kongresów przekazujesz dalej.
7: Jeżeli jest tylko taka potrzeba, rozmawiamy, wspieramy się nawzajem, także tak, oczywiście.
3: Jaka jest Twoja historia z Kongresem Kobiet? Jak tam trafiłaś i co daje Ci Kongres Kobiet?
8: Nazywam się Maryla Szwajkowska, trafiłam na Kongres Kobiet dzięki Jadwidze Król, która mnie namówiła. Byłam kilka razy, 4 razy i zawsze byłam zadowolona, usatysfakcjonowana.
3: Co robicie na takim kongresie?
8: No, spotykamy się, cała grupa z Elbląga jeździ, no i z całej Polski też są panele, które są naprawdę bardzo ciekawe, które warto oczywiście posłuchać, bo wyciągamy z tych paneli bardzo duże wnioski, ogromne wnioski.
3: I w tym roku na przykład co Cię tak zainteresowało?
8: Szczególnie panel Jadwigi Król był bardzo ciekawy, no muszę powiedzieć, że poruszający.
3: Dotyczył?
8: Dotyczył niepełnosprawności, dotyczył problemów osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy. No i był na tyle ujmujący, że łzy poleciały.
9: Katarzyna Grelik. Ja pierwszy raz pojechałam na taki kongres i myślę, że to nie będzie ostatni raz. Panele, które tam były, bardzo mnie zainteresowały, na przykład polityka senioralna, tak? Bo już jestem w takim wieku, że muszę myśleć o emeryturze, więc sporo rzeczy tam mnie zaciekawiło i pewnie je wykorzystam później. No i oczywiście były tematy też związane, bo mam dziecko w wieku szkolnym, ze szkolnictwem, tak? No to też zaliczyłam taki kurs, no i wiadomo, z psychologiem to chyba najciekawsze tematy dla mnie były takie. No i to miało dla mnie też taką wartość edukacyjną, tak? No bo nie oszukujmy się, nie zawsze umiem sobie w domu znaleźć tyle czasu, żeby to poświęcić temu. Tamten wyjazd temu sprzyjał.
3: Czyli wspólnota rozmowy, spotkania, ale jeżeli chodzi o wyjazdy elblążanek i nie tylko, bo oczywiście mówimy też o kobietach z regionu, na kongresy kobiet to jesteście nazywane czerwonymi koszulkami. O co chodzi w tych koszulkach i dlaczego je akurat tam na kongresie nosicie?
2: Przede wszystkim, jak już był plan, żeby zorganizować taki wyjazd na Kongres Kobiet, to był pierwszy, to w Warszawie, a kobiety wiadoma rzecz, że lubią się stroić jedna przez drugą, a doszłam do wniosku, że jedziemy jako siostry, jako przyjaciółki, to powinniśmy jednakowo być ubrane i wówczas nie ma wydawania pieniędzy, bo nie każda ma i dlatego postanowiłam, że wszystkie przez 2 dni będą nosiły koszulki czerwone i powiem, że rewelacja, bo przez 18 lat jeździmy w tych czerwonych koszulkach, jesteśmy w tych czerwonych koszulkach i wszyscy nas podziwiają i przedstawiają nas jako przykład właśnie solidnych kobiet, które chcą zmienić coś w swoim życiu, a po prostu nie miały jakby odwagi, a jak posłuchały innych jeszcze, które mają takie problemy, no to faktycznie przyjechały zawsze takie zadowolone, a w ogóle w tamtą stronę jak jedziemy, to są wszystkie cichutkie w tym autokarze, nie odzywają się, a z powrotem, a chichoczą, a się śmieją. Po prostu są szczęśliwe, że jednak ktoś myśli o nich, że mogą posłuchać fantastyczne osoby, psychologów, profesorów, ale nie tylko, bo kobiety też mają głos tam, te, które przyjeżdżają.
3: Rozmawiacie między sobą również.
2: Tak, i to jest właśnie bardzo ważne, że przez tyle lat, no 18, może i więcej, bo ja byłam tym pełnomocnikiem do równego traktowania, więc urodziło się bardzo dużo takich przyjaźni, bardzo serdecznych. I do tej pory ja mam chłopca niepełnosprawnego, mogę liczyć na dziewczyny, jak mam jakiś problem, ale to chyba dał i Kongres Kobiet, że jesteśmy jakby pomocne nawzajem. A co chciałabym bardzo podkreślić, to, że walczymy o te równe prawa już 100 lat przeszło.
3: O prawa kobiet.
2: O prawa kobiet. I to jest smutne, że tak długo i nie należy przestać walczyć. Trzeba właśnie bywać na takich kongresach i mówić, co nas boli, jak chcemy żyć i żeby nas było więcej, tak jak już mówiłam, w Sejmie, w Radach Miasta, żebyśmy też mogły decydować o życiu codziennym. Właśnie dzisiaj spotkaliśmy się razem, żeby zrobić plany na przyszłość.
3: Także planujcie, organizujcie, a my będziemy o wszystkim informować. Dziękuję bardzo. Kolejny Kongres Kobiet za rok.
2: Ale to nie tylko, że Kongres Kobiet i tam się spotykamy i rozmawiamy. Nie. Polityka jest taka, żeby właśnie się spotykać jeszcze w przeciągu tego całego roku. Gdzieś rozmawiać, kto jakieś ma problemy, żeby pomóc. Tak jak tu koleżanka powiedziała z Markus, żeby wspierać się razem, bo w przeciągu roku również jakieś następują problemy życiowe, tak? I żeby ta kobieta wiedziała, aha, ja przedzwonię do Tereski, do Marylki czy do Jadzi i razem rozwiążemy ten problem. Pomogą mi i to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego najlepszego. Zapraszam na przyszły rok na Kongres Kobiet, jeszcze nie wiadomo gdzie, ale już zapraszamy.
3: Każdy może tam przyjechać.
2: Oj, w tym roku było bardzo dużo. Oprócz tego, że my byliśmy autokarem, to były panie z Elbląga, z Tolkmicka, z Pasłęka, z Braniewa i z Fromborga. Dziękuję bardzo, że właśnie ten Kongres Kobiet, jakby pierwsze kroki były z Elbląga, rozchodzi się po całym województwie.
10: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg. 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego Temen Krzysztofek z Elbląga. Będzie próbował ustanowić rekord tej trasy. Ta próba to jednak coś więcej niż tylko przebiegnięcie ultramaratonu. To 237 km nadziei, bo podczas tego wydarzenia Damian Krzysztofiak i pomagający mu kolega Łukasz będą zachęcali do wspierania elbląskiego hospicjum. Przedsięwzięcie jest z kategorii tych arcytrudnych. Nie dość, że bieg ma ponad 200 km, to na trasie biegacza będzie dużo przewyższeń.
11: Główny szlak warmiński jest to trasa od Olsztyna do mostu w Kępkach. Ma ona długość 237 km, przebiega przez najważniejsze tak naprawdę miasta tutaj Warmii. Podczas całej tej długości biegamy tak naprawdę na rysy i jeszcze trochę, bo jest 2600 metrów przewyższenia. Aktualny rekord tej trasy to jest 36 godzin, który na tą chwilę rekordzistą jest Jarosław Gil. No a my chcielibyśmy ten rekord pobić, a przy okazji zrobić coś dobrego dla hospicjum elbląskiego.
10: Zanim przejdziemy do tematu hospicjum, to jeszcze chciałbym zapytać, skąd wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział właśnie w biciu takiego rekordu?
11: Generalnie jest idea zwana Fastest Known Time. Powstało to wcześniej, przed COVID-em, ale w COVID-zie był taki duży boom na tego typu wydarzenia, ze względu na to, że imprezy masowe, w tym biegowe, były odwoływane, więc ludzie, którzy lubili temat ultramaratonów, czyli wszystkich dystansów powyżej 40 km, zwrócili uwagę właśnie na tą formułę, czyli są różnego rodzaju trasy. W Polsce też ich mamy już w tej momencie kilkanaście, bo jest m.in. główny szlak beskidzki, sudecki, główny szlak warmiński i na każdej z tych tras można spróbować swoich sił i ustanowić nowy rekord, albo chociaż przynajmniej przebiec, co również jest, uważam, wielkim wyczynem.
10: I tak jak pan wspomniał, rekord ten będzie pan bił w pojedynkę.
11: Tak, będę biegł samodzielnie, natomiast jest to bieg w formie ze wsparciem, czyli po drodze jest możliwe udzielanie mi pomocy na zasadzie, że przekazanie czegoś do jedzenia, do picia, może ktoś ze mną biec obok, może ktoś ze mną jechać na rowerze obok. Nie ma takich problemów, natomiast ja muszę biec przez całą trasę od A do Z, nie mogę z niej w żaden sposób zejść na prawo, lewo, tylko trzymać się ustalonej trasy, bo to będzie weryfikowane przez i zapis z zegarka, i również lokalizator GPS, który będzie na bieżąco pokazywał moją pozycję.
10: Czy w trakcie tego biegu są przewidziane jakieś przerwy właśnie, na przykład na jedzenie albo na jakiś krótki odpoczynek, czy być może jakiś sen jest też wliczony w ten czas pokonywania trasy?
11: Nie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie dystanse, powiedzmy, do 36 godzin, 30 godzin nie wymagają jeszcze snu. Przerwy będziemy starali się robić krótkie, co około 10 km będzie ktoś stał, kto mi da jakąś przekąskę, uzupełni flaski, które będę miał ze sobą, czy to z izotonikiem, czy z energetykiem. I po prostu na zasadzie wymiany, kwestia do 30 sekund i biegniemy dalej. Co 50 km planuję dłuższy posiłek, ale to jest kwestia też 2-3 minut zjeść i lecimy dalej, no bo też jednak chodzi o rekord.
10: To nie będzie taki przystanek, to będzie pit stop.
11: Można tak powiedzieć, to będzie dokładnie pit stop. Ja też często się śmieję, że zawodnik ultra, szczególnie tych biegów wielodobowych, no to jest jak właśnie taki bolid Formuły 1 i jest wokół niego ekipa, która dba właśnie o wymianę opon, o uzupełnienie płynów i tym podobne, to na tej samej zasadzie.
10: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan będzie tą ekipą wspierającą.
12: Jestem osobą, która też tutaj wspiera pana Damiana Krzysztofiaka. Chcemy pomagać mu jak tylko możemy i w sposób medialny, i żeby też pokazać, że ten bieg ma wielkie znaczenie w biciu rekordu, ale też w pomocy dla hospicjum elbląskiego i takiej sceny.
10: No właśnie, bo jeszcze o tym dopiero o tym wspomnieliśmy, że to nie jest tylko kwestia pobicia rekordu czasu pokonania tej trasy, ale tutaj też jest jakby drugie dno, czyli kwestia pomocy elbląskiemu hospicjum.
11: Zgadza się, no. Hospicjum elbląskie zostało przez nas wybrane z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasi znajomi mieli prywatne też problemy i musieli skorzystać z pomocy hospicjum. Opieka jest tam fantastyczna. Moja żona też realizowała tam praktyki pielęgniarskie na studiach i wypowiadała się na temat tego hospicjum w bardzo pozytywnych słowach. No ale poza tym, że tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom, no to właśnie biegniemy też dla tych ludzi. Jest to bieg pod nazwą 237 km nadziei, bo nie chodzi tutaj nam o nadzieję na wyzdrowienie, bo nie to jest najważniejsze, ale w hospicjum najważniejsze jest to, żeby była ta nadzieja na zachowanie takiej godności, na możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, na uzyskanie wsparcia od drugiego człowieka przy codziennej takiej opiece, przy codziennym życiu, w trudnej tak naprawdę sytuacji. I to jest dla nas najważniejsze, żeby w miarę możliwości temu hospicjum pomóc, bo tych placówek jest w Polsce zdecydowanie za mało. Osób, którym taka pomoc jest potrzebna, jest zdecydowanie więcej. No i też poprzez tą akcję mamy nadzieję, że może ktoś zwróci uwagę, że przydałoby się mieć tego typu placówek więcej.
10: W trakcie tego biegu czy będzie też jeszcze jakaś kwesta, czy tylko po prostu chodzi jakby o nagłośnienie, pokazanie, że taka instytucja jest, że tacy ludzie poświęcają się innym?
11: Nie, sam bieg to jest kwestią tylko nagłośnienia tego tematu, natomiast my cały czas podajemy numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elblągskiego, gdzie prosilibyśmy o wpłaty, każdy w miarę swoich możliwości, z dopiskiem w tytule przelewu 237 km nadziei, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tej akcji i wtedy też będzie nam łatwiej po prostu pokazać wszystkim, że ile zostało pieniążków tak naprawdę zebranych, jaka pomoc została udzielona temu hospicjum, bo żadna złotówka tutaj nie padnie w nasze, że tak powiem, ręce, tylko to wszystko ma trafić do hospicjum. Zresztą samo numer konta to jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum i oni nam też na koniec pokażą wszystko, żeby to było transparentne, czytelne dla wszystkich.
10: No to wróćmy w takim razie teraz do biegu. Jak wyglądają przygotowania do takiego morderczego dystansu?
11: Przede wszystkim to, tak jakbyśmy zaczęli od początku, to latami trzeba się przystosować do tego typu dystansów. Też kiedyś zaczynałem od biegania na 3 km, 5, 10 i tak dalej. Aż parę lat temu stwierdziłem, że te ultramaratony to jest coś, co bym chciał ruszyć i już od kilku lat ta moja przygoda trwa. Do tej pory tego typu dystans pokonałem dwukrotnie, powyżej tych 237 powiedzmy kilometrów. Natomiast mam doświadczenia w biegach ultra na dystansach 60, 100 km, 160 km i jestem przekonany, że rekord tego głównego szlaku warmińskiego jest jak najbardziej w zasięgu.
10: A czy biegł pan również na jakichś takich trasach górskich czy podgórskich? Bo tutaj się wydaje, że to jest niby część trasy, przynajmniej Żuławy, tak? No Warmia i Mazury raczej płaska, ale się okazuje, że tych przewyższeń jednak troszeczkę jest.
11: No tak, jak tutaj właśnie wspomniałem, to łącznie na tej trasie będzie powyżej 2600 metrów przewyższeń, czyli tak jakbyśmy wbiegli od poziomu morza na Rysy i jeszcze dołożyli 200 metrów. Tak około, więc tutaj ten nasz rejon wbrew pozorom jest mocno pofałdowany i można zasymulować takie działanie w górach, natomiast ja osobiście preferuję biegać po płaskim, więc im bardziej płaska trasa, tym dla mnie lepiej, natomiast w swoich treningach też tej siły biegowej, czyli podbiegów, zbiegów mam dużo i wierzę, że nic mnie nie zaskoczy.
10: Na tej trasie, jeśli chodzi o te pit stopy, to rozumiem, że posiłki, które będzie pan spożywał, to one też są jakby specjalnie skomponowane, tak, pod trasę.
11: Znaczy generalnie, jeśli chodzi o posiłki wszelkiego rodzaju, to już wynikają z tego doświadczenia, które człowiek nabył w tego typu biegach. i szczerze mówiąc, ja jem normalne posiłki, normalne obiady, na zasadzie, nie wiem, makaron z mięsem, z warzywami, ryż z czymś tam, tego typu rzeczy, naleśniki, placki, tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tak powiem, ten organizm pochłania przy takim wysiłku i też zapewniają jakąś tą kaloryczność, bo jednak w ciągu takiego biegu spali się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kalorii.
10: To teraz jeszcze proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał start.
11: Wstępnie start jest zaplanowany na 23 października i to jest data, której nie planujemy zmieniać. Natomiast godzina startu na tą chwilę to jest 6 rano ze Starego Miasta spod Wolsztynie. Stamtąd startujemy i lecimy tak, jak nam trasa wskazuje, główny szlak dalej na Dobre Miasto, Lidzwark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Elbląg i kończymy na moście w Kępkach, czyli na granicy między województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim.
10: Czyli jak pan wystartuje 6 rano, to tak gdzieś mniej więcej, o której będzie pan w Elblągu?
11: Następnego dnia w sobotę liczę bardzo, że do 14 powinniśmy już zaliczyć całość, więc w Elblągu będę koło godziny 12.
10: A pan będzie przez całą trasę towarzyszył biegaczowi?
12: Tak, na pewno będziemy tutaj pana Damiana wspierać, cały czas pomagać, dopingować i wiemy, jak ważny jest ten cel, bo pobicie rekordu to jest 50%, to jest ta satysfakcja taka ludzka i to też jest ważne, ale pomoc osobom najbardziej potrzebującym, którzy ciężko chorują i już potrzebują takiej opieki specjalistycznej, jest jeszcze bardziej ważna. Więc z jednej strony będzie to i trudny bieg, ale i ważny bieg i pokazujący, że też chcemy pomagać innym i wspierać ich w tym różnym doświadczeniu w życiu.
10: Czy szacuje pan mniej więcej, ile ten bieg może potrwać?
11: Nie no, robimy oczywiście, no bo jednak rekord wiemy, że jest 36 godzin, natomiast takim i planem minimum jest po prostu pokonanie tego rekordu, więc wszystko co poniżej 36 godzin przyjmujemy. Natomiast liczę na to, że uda się to zrobić w mniej niż 30 godzin.
10: No to w takim razie ze strony mojej, ze strony redakcji życzymy realizacji tego planu.
11: Bardzo dziękuję.
10: Jeśli chcecie państwo dołączyć do Damiana Krzysztofiaka, bijącego rekord głównego szlaku warmińskiego, to skakujcie w buty do biegania 23 października w okolicach Olsztyna lub 24 października, to już bliżej Elbląga. Serdecznie zachęcamy też oczywiście do wspierania elbląskiego hospicjum. Dane konta, na które można dokonywać wpłat, znajdziecie na stronie internetowej ehospicjum.pl. W tytule przelewu proszę wpisywać 237 km nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę.
11: Dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
13: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
14: Za Wille Plus. Kamil N., były prezes Fundacji Dumni z Elbląga, która otrzymała ponad 2 miliony z Ministerstwa Edukacji na nieruchomość w Karczowiskach Górnych, usłyszał zarzuty. Mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, która prowadzi śledztwo.
15: W dniu 22 września bieżącego roku prokuratorzy zespołu śledczego w drugim Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej prokuratury okręgowej w Radomiu przedstawili w ramach śledztwa prowadzonego w związku z realizacją programu Edukacji i Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki Rozwój Potencjału Infrastrukturalnego Podmiotów Wspierających System Oświaty i Wychowania zarzuty kolejnym osobom, które uzyskały środki z funduszu. Zarzut usłyszał m.in. Kamil N. Stanął on pod zarzutem tego, że w okresie od 22 września 2022 roku do 20 grudnia 2022 roku w Elblągu jako prezes zarządu Fundacji Dumni z Elbląga doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez ministra edukacji i nauki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 186 000 za pomocą wprowadzenia w błąd co do zamiaru wykorzystania zakupionej w ramach dotacji nieruchomości w Karczowiskach Górnych zgodnie z warunkami podpisanej umowy. To jest przestępstwo z artykułu 186 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 297 paragraf 1 kodeksu karnego i inne. Jak ustalono, podejrzany w dniu 23 września 2022 roku we wniosku o udzielenie dotacji w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosku o zakup nieruchomości w Karczowiskach Górnych podał i złożył szereg nieprawdziwych oświadczeń istotnych z punktu widzenia uzyskania dotacji. Dotacja w kwocie 2 186 000 została przyznana Fundacji Dumni z Elbląga. Środki z tej dotacji zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Podejrzany do zarzuconego mu czynu nie przyznał się. Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
13: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
14: Początek jesieni, nadchodzi kolejny sezon grzewczy. Straż pożarna apeluje o sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i kominowych oraz montaż czujników czadu. One ratują życie.
16: Mówiąc kolokwialnie, anioł stróż, który w sezonie grzewczym, w sezonie, kiedy nasze odbiorniki, urządzenia grzewcze pracują na pełnych obrotach, będzie wspomagał nasze bezpieczeństwo. Przez całą dobę będzie czuwał ten czujnik tlenku węgla, czy cichy zabójca, tlenek węgla nie pojawi się w naszych gospodarstwach domowych.
14: Mówi Irena Janusz Ścibiorek z PSP w Braniewie. W ubiegłym sezonie czad zabił w Elblągu 73-latka. W całym kraju zatruło się ponad 40 osób. Od wojny sprawiedliwej do prewencyjnej. To tytuł publikacji naukowej autorstwa Piotra Babskiego, księdza z Braniewa.
17: Czy wojna jest akceptowana przez Kościół? To mieszkańcy zainspirowali mnie swoimi lękami.
14: Chcecie porozmawiać z księdzem o wojnie? Spotkanie z autorem w niedzielę o 15 w restauracji Krystal przy Skośnie w Braniewie. Wstęp wolny. Dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 72 lat zmarła Hanna Skrobotun, założycielka i wieloletnia prezes Elbląskiego Klastra Turystycznego, przedsiębiorczyni, działaczka społeczna. Współpracowała przy tworzeniu szlaku Pomorska Droga Świętego Jakuba, angażowała w promocję turystyczną miasta w kraju i za granicą, za co została uhonorowana nagrodą prezydenta Elbląga. Grand Prix amatorów na szosie. Około 130 osób wystartuje w niedzielę w finale tegorocznego cyklu Rowerem przez Polskę. Trasa wyścigu wejdzie Wysoczyzną Elbląską, a start i meta będą przed halą przy Grunwaldzkiej w Elblągu. Zapisy na stronie rajdydlafrajdy.pl. Mogli wyłudzić ponad 600 tysięcy na wnuczkę, na policjanta i na pracownika banku. W ręce policji wpadło 4 mężczyzn i kobieta podejrzanych o oszustwo w różnych częściach Polski.
18: W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze policji zatrzymali łącznie 5 osób w wieku od 23 do 33 lat, kobietę i 4 mężczyzn oraz zabezpieczyli m.in. sprzęt elektroniczny służący do popełnienia przestępstw. Prokurator zatrzymanym zarzucił popełnienie przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
14: Mówił Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Usłyszeli również zarzuty dokonania szeregu oszustw i rozboju. Grozi im do 15 lat za kratkami. Kolekcjoner w grzechotkach. 87 zegarków znanych marek, 54 medale pamiątkowe i okolicznościowe oraz 89 monet, w tym 16-wieczne. Kolekcję ukrytą w bagażu podręcznym i w samochodzie próbował wwieźć do Polski mężczyzna podróżujący z Rosji do Holandii. Teraz biegli ocenią wartość kolekcji, o znalezisku powiadomiła prokuraturę. Obrazy igłą malowane. To tytuł wystawy prezentowanej w holu biblioteki w Braniewie. Autorką prac stworzonych haftem krzyżykowym jest była mieszkanka Braniewa Katarzyna Arciszewska-Tomczek. Uwielbia haftować motywy kwiatowe i ornitologiczne.
19: Bardzo lubię, jak się coś w takim obrazie haftowanym dzieje, więc wybieram sobie te motywy, które mają dużo kolorów.
14: Wystawa igłą malowana będzie czynna w Braniewie do 8 października. Dzisiaj śmieci z Elbląga podróżują 400 km do Mierosławca. Po ubiegłorocznym pożarze sortowni tamtejsza firma wygrała przetarg na odbiór naszych odpadów. Elbląskie ZUO właśnie zakończyło testy wydajnościowe tymczasowej sortowni.
20: Mamy opracowane metody i technologie pracy na tej sortowni.
14: Mówi Adam Jocz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów. Sortownia może ruszyć pod koniec tego roku. Będzie przerabiać 100% odpadów komunalnych z Elbląga i regionu. Prokuratura Okręgowa w Elblągu zawiesiła śledztwo dotyczące chirurga z Barniewskiego Szpitala, który miał wykazywać, że pracował w tej placówce nawet 72 godziny na dobę. Lekarz zarobił jednego roku 1 800 000 złotych. Jak poinformował Dziennik Elbląski, śledczy czekają na opinię biegłego, który oceni zgromadzony dotąd materiał dowodowy.
13: SK Elbląg News.
1: Ostatnie szlify. W szpitalu wojewódzkim w Elblągu dobiega końca budowa nowego skrzydła onkologicznego.
21: Właściwie to jest ukończone.
1: Mówi dyrektor szpitala Elżbieta Gelert. Nowe skrzydło onkologiczne ma być otwarte jeszcze w tym roku. Koszt jego budowy i wyposażenia to ponad 90 milionów złotych. Zalew żegna białe żagle. Do niedzieli potrwają regaty o puchar przewodniczącego Rady Miasta Krynica Morska. Grand Prix Zalewu Wiślanego, czyli regaty zaliczane do Pucharu Zalewu. Zostaną wręczone nagrody w grupach Open, KWR1 i KWR2. Po 6 latach opuszcza Starówkę. Tegoroczny bieg niepodległości wraca na pierwotną trasę. Start i meta na Teatralnej przy Placu Jagiellończyka. 10-kilometrowa trasa poprowadzi robotniczą pocztową rycerską 1000-lecia Armii Krajowej i 12 lutego. Zapisy do biegu trwają. Szczegóły na stronach elbląskiego MOSiR-u. Sezon grzybowy w pełni. Leśnicy przypominają, spora część leśnych dróg jest zamknięta dla ruchu.
22: Do lasu możemy wjeżdżać tylko w takie drogi, które są udostępnione do ruchu samochodów. Są oznaczone na przykład znak kierunkowy do miejscowości.
1: Mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. Za wjazd w leśną drogę, która nie jest udostępniona do ruchu, grozi kilkaset złotych mandatu. Ostatnie dni na rejs statkiem po trawie. Żegluga Struska powoli kończy tegoroczny sezon na kanale Elbląskim.
0: To jest wyjątkowa atrakcja kanału Elbląski, zwłaszcza jego pochylnie, unikalne w skali świata. Jest czym się chwalić.
1: Mówi Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi Ostrusko-Elbląskiej. Sezon rejsów po kanale potrwa jeszcze tylko do początku października. O książkach, inspiracji i życiu w Holandii będzie można porozmawiać już niedługo w Braniewie i w Pieniężnie z autorką Agnieszką Zakrzewską. Taką okazję 2 października o 17 będą mieli czytelnicy w bibliotece w Braniewie, a 3 października o 10 w bibliotece w Pieniężnie. Dwa duże projekty na czele. Elbląski Ratusz opublikował wyniki cząstkowe głosowania w budżecie obywatelskim. Na chwilę obecną w inicjatywach ogólnomiejskich wygrywa Park Światów w Parku Dolinka przed toaletami w elbląskich parkach i kastracją kotów wolnożyjących. Głosowanie trwa do 30 września. Fundacja Braniewskie Dzieci Dobro Powraca przeprowadzi 5. edycję akcji pod hasłem Ciepło w Twoim Domu. W jej ramach w porozumieniu z samorządami rozwozi drewno o połowę do potrzebujących rodzin z Braniewa i okolic.
4: Przeważnie to są osoby samotne, których nie jest stać na zakup drewna.
1: Mówi Edward Szuszkiewicz, prezes fundacji, która od kilkunastu lat zajmuje się szeroko rozumianą pomocą i wsparciem. Zabraknie wody. W związku z pracami na sieci wodociągowej we wtorek pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy przy ulicy Szarych Szeregów, Wybickiego, Andersa, Alei Odrodzenia od numeru 25 do 37 oraz Pułkownika Dąbka numery 185, 187 i 213. Wody zabraknie w godzinach 8-16. Ostatnie dni, żeby zapisać się na bezpłatne studia. Jeszcze do 16 października trwa dodatkowa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. W tym roku uczelnia uruchomiła dwa nowe kierunki: prawo i inżynieria danych i sztuczna inteligencja. Szczegóły na stronach ANS Elbląg. Tego jeszcze w bibliotece nie było. Tym razem będzie można spotkać trenerkę psów oraz miłościczkę psiego behawioru. Temat poświęcony psom i ich zachowaniom, potrzebom i codziennemu życiu zainteresuje na pewno miłościków czworonogów. Pierwsze spotkanie we wtorek 29 września o 17 w Bibliotece Przykatedralnej w Braniewie. Wstęp wolny. Nie dajcie się naciągnąć. ZUS przestrzega przed firmami i osobami oferującymi odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Mówi Anna Grabowska, rzeczniczka prasowa ZUS na Warmii i Mazurach.
5: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach, a także o osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. A wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach. Teraz natomiast pojawiła się kolejna praktyka. Zgłaszają się do naszych placówek klienci z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa, przedstawiane jako pakiet pomocny przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Przestrzegam przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów, a wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników, ponieważ pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku, a także wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny. Taki pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Kontaktu Klientów lub po prostu z policją.
1: Dokładnie 3 lata temu otwarta dla zwiedzających została interaktywna wystawa dawnej książki i prasy El Camera w podziemiach Biblioteki Elbląskiej, mówi Piotr Nike.
23: To interaktywna wystawa dawnej prasy i książki, a więc w temacie bliskim nam, czyli bibliotece, więc temat bliski historii medium, jakim jest druk, pismo. No i w przestrzeni tej wystawy przede wszystkim prezentujemy bogactwo, różnorodność naszych zbiorów zabytkowych. W szerokim kontekście kulturowym, historycznym, w kontekście lokalnym, elbląskim również. Jak sama nazwa wskazuje, no jest to interaktywna wystawa, więc gramy tutaj różnego rodzaju multimediami. Mamy filmy edukacyjne, ten, na który zwróciłeś uwagę, opowiadam na przykład o życiu rodziny Szypra, czyli powiedzmy no kogoś, kto przewoził towary na barce oberlandzkiej. Ale mamy też aplikację z interfejsem interfejsami interaktywnymi, które umożliwiają dostęp do naprawdę olbrzymiej ilości informacji na temat naszego księgozbioru, na temat historii tego miejsca, historii miasta.
6: To jest podzielone na takie segmenty?
23: Tak, da się wyróżnić segmenty. Mamy tutaj kilka pozornie różnych tematów, ale wszystkie jest pinaklaura autotematyzmu. Opowiadamy o tym miejscu rozumianym tak dosłownie, w sensie geograficznym, jako miejsce nad rzeką Elbląg, ważnym w kontekście tutaj osadnictwa na terenie Elbląga, ale też opowiadamy o przeszłości biblioteki jako instytucji. I tutaj z symbolicznych początków dopatrujemy się w bibliotece, która powstała przy Gimnazjum Elbląskim. Stąd na przykład już pierwszy ważny segment, 2 z 6 pomieszczeń poświęcone są historii Gimnazjum Elbląskiego. Poza tym mamy pomieszczenie poświęcone historii druku oraz księgom w średniowieczu i pomieszczenie poświęcone historii tego miejsca, czyli kompleksu Szpitalu Świętego Ducha, byłego kompleksu Szpitalu Świętego Ducha. Mamy też salę taką bardziej modernistyczną, bym powiedział, opowiadającą o XIX-wiecznym, XX-wiecznym Elbingu. No i w ostatniej sali powracamy do tego punktu wyjściowego, czyli do tematu geograficznej bliskości wody, tak? Wracamy do tematu kanału elbląskiego.
6: Jak się z tej wystawy korzysta? Jak można korzystać?
23: Można korzystać na różne sposoby. Oczywiście trzeba zjawić się w bibliotece od wtorku do soboty w godzinach pracy biblioteki. I można tak, zarezerwować sobie oprowadzanie indywidualne lub dla grup, lub eksplorować wystawę samodzielnie przy pomocy audioprzewodnika, który oferujemy w cenie biletu. Cena normalna to 15 zł i bilet ulgowy to 10 zł. Poza tym przewidzieliśmy jeszcze kilka innych wariantów cenowych, ale o tym więcej na stronie biblioteki.
1: Elkamera można zwiedzać od wtorku do piątku od 10 do 18 oraz w sobotę od 9 do 15.
13: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
14: Po tym jak ukraiński partner Elbląga uhonorował banderę Szuchewicza i dywizję Waffen-SS Galicjan, radni PiS chcą zerwania współpracy i zmiany nazwy elbląskiego ronda Tarnopol, mówi Rafał Trachs, wiceprzewodniczący Rady.
7: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przygotował projekt uchwały dotyczący odstąpienia od umowy partnerskiej oraz porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy gminą miasta Elbląg a Tarnopolem. W uzasadnieniu wskazałem na konkretne działania władz Tarnopola dotyczące polityki pamięci, m.in. upamiętnienie Stefana Bandery, Romana Szuchewicza, Dymitra Kleczkowskiego oraz 14 Dywizji Waffen-SS Galicjan. Wskazaliśmy również na nadanie w 2021 roku Stadionowi Miejskiemu imienia Romana Szuchewicza. Co istotne, opisywaliśmy również działania, i to chyba było kluczowe dla tego projektu uchwały, podejmowane przez władze Tarnopola również w tym roku, w 2026 roku, w tym uroczystości poświęcone banderze i scence, nacjonalistom z ONA UPA oraz wydarzeniom kierowanym do młodzieży i uświętniającym urodziny bandery i tego typu inicjatywy. Mimo tak ważnej sprawy projekt głosami Koalicji Obywatelskiej został zdjęty z porządku obrad i w tym efekcie nie doszło do żadnej merytorycznej debaty ani głosowania nad jego treścią. Jako klub radnych nie zgodziliśmy się na taki sposób traktowania debaty nad sprawą dotyczącą pamięci historycznej i współpracy z Tarnopolem, o której mówimy już od wielu, wielu lat, że nie jest ona najlepsza i nawet została zawieszona przez włodarzy naszego miasta w ostatniej kadencji. Dlatego w tej proteście zdecydowaliśmy się opuścić salę obrad i nie wracać na sesję. Nie zamierzamy jednak tego tak pozostawić i podejmujemy działania zmierzające do sesji nadzwyczajnej. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie złożymy projekt dotyczący zakończenia oficjalnej relacji partnerskich Elbląga z Tarnopolem, żeby mógł zostać przegłosowany i przedstawiony merytorycznej dyskusji, no bo na to pozwala zwołanie sesji nadzwyczajnej. Mieszkańcy Elbląga mają prawo poznać argumenty wszystkich stron, a radni mają prawo przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Nie możemy pozwolić na to, aby Koalicja Obywatelska zdejmowała projekty z obrad sesji bez dyskusji, nie wsłuchując się w głos mieszkańców.
14: Tymczasem prezydent Elbląga ogłosił konsultacje społeczne w sprawie Tarnopola.
8: Poczekajmy, no myślę, że mieszkańcy niech się wypowiedzą w tej sprawie. Tym bardziej, że wcześniej, kiedy to zapowiadałem, nikt tego nie oprotestował. A teraz się pojawiła inicjatywa z uchwałą, cóż ja poradzę.
14: Mówił Michał Miscan. Konsultacje ruszają w poniedziałek. W naszym regionie wciąż brakuje zgodnych dawców szpiku. By pomóc znaleźć genetycznego bliźniaka, wystarczy wypełnić formularz na stronie DKMS.
2: I zamówić do siebie pakiet rejestracyjny do domu, pobrać sobie wymaz z wnętrza policzka.
14: Mówi Jakub Skorupa z Elbląga, organizator akcji Rejestracje potencjalnych dawców. Próbki odsyłamy do Fundacji DKMS i po kilku tygodniach otrzymamy potwierdzenie rejestracji. Szansa na awans, nawet o 5 lokat, jeśli Olimpia Elbląg wygra w sobotę z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Obie drużyny mają po 10 punktów na swoich kontach. Mecz o 16 na boisku przy Skrzydlatej. Również w sobotę Concordia w Barczewie zmierzy się z tamtejszą Pisą. 1 listopada Elbląski bieg niepodległości z nową trasą. Start i meta na Teatralnej przy Placu Jagiellończyka. Biegacze będą mieli do pokonania 3 pętle, w sumie 10 km. Trwają zapisy chętnych. Akcja Reakcja. W sobotę od 11 do 14 szkolenie dla mieszkańców, które pozwoli rozpoznawać sygnały alarmowe i właściwie na nie reagować. Szkolenia przeprowadzą strażacy w komendach PSP w Elblągu i Braniewie oraz w poszczególnych siedzibach OSP. Zostało 6 dni, aby zagłosować na projekty zgłoszone do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Na stronie miasta możecie sprawdzić, które projekty aktualnie prowadzą. 1 listopada Elbląski bieg niepodległości z nową trasą. Start i meta na Teatralnej przy Placu Jagiellończyka. Biegacze będą mieli do pokonania 3 pętle, w sumie 10 km. Trwają zapisy chętnych. Akcja Reakcja. W sobotę od 11 do 14 szkolenie dla mieszkańców, które pozwoli rozpoznawać sygnały alarmowe i właściwie na nie reagować. Szkolenia przeprowadzą strażacy w komendach PSP w Elblągu i Braniewie oraz w poszczególnych siedzibach OSP. Zostało 6 dni, aby zagłosować na projekty zgłoszone do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Na stronie miasta możecie sprawdzić, które projekty aktualnie prowadzą. Fundacja Braniewskie Dzieci Dobro Powraca.

0: pogrzebów. W powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Elblągu mamy grzywoznawcę. W przypadku wątpliwości zapraszamy do nas.
1: Mówi Anna Kozłowska, dyrektor elbląskiego sanepidu. Pamiętajcie również, że można skorzystać z pomocy grzywoznawcy, który pracuje w elbląskim sanepidzie. Od rana w Elblągu i Pasłęku trwają policyjne działania trzeźwość. Na blisko 1500 skontrolowanych trafił się jedynie trzeźwy. Dodatkowo był poszukiwany przez policję. Akcja-reakcja to kryptonim treningu, który pozwoli rozpoznawać rodzaje sygnałów alarmowych i właściwie na nie reagować. Szkolenia dla chętnych mieszkańców Elbląga i Braniewa odbędą się w najbliższą sobotę w godzinach od 11 do 14 w komendach Straży Pożarnej, a także w powiatach w poszczególnych siedzibach OSP. Już tylko tydzień na wybór projektów. Do 30 września elblążanie mogą głosować, na co wydać ponad 5,5 miliona złotych. Tyle wynosi pula tegorocznego budżetu obywatelskiego.
2: Mieszkańcy mają do wyboru 98 projektów.
1: Mówi Anna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Głosować można elektronicznie przez stronę budżet obywatelski elblak.eu lub na tradycyjnych papierowych kartach. Potoczył kapcie do śmietnika. Rusza okres wymiany opon z letnich na zimowe i Elbląska Straż Miejska już wystawiła pierwszy mandat za wyrzucenie zużytego ogumienia do śmietnika, bo to nie miejsce dla opon.
3: Każdy mieszkaniec Elbląga, który ponosi opłatę za śmieci, ma prawo w roku 4 opony oddać u nas na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, składając takie oświadczenie, że opłaca opłatę za śmieci i takie wtedy 4 opony rocznie może oddać za darmo.
1: Mówi Adam Joczny, dyrektor ZUO w Elblągu. Zużyte opony zawsze odstawiamy do zakładu utylizacji odpadów.

0: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym, podała w sieci Komenda Główna. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty, mężczyźnie grozi dożywocie. Na śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść odblokowanie cieśniny Ormus. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach połówkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy bezbramkowo z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zremisowali w pierwszym meczu Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października, przed tym jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
1: Nie no, słuchajcie, jakby nie patrzeć, to jest sukces. Wczoraj nasi piłkarze nie stracili ani jednego gola. Po raz ostatni do zera, słuchajcie, było rok temu. Także to jest naprawdę wielki sukces. Dla porównania, nasi siatkarze, którzy awansowali do finału Mistrzostw Europy, tylko w pierwszym secie stracili 23 gole. No ale dobra, kończymy ze złośliwościami. Gramy hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I tak właśnie powinna brzmieć sobota rano. U nas jest luz, krótko mówiąc. Neptunika w Radiu SK. Gramy sobotni hity na czasie 17 minut po 9, ale my już mamy plany na wieczór. Naprawdę ten weekend zaczął się świetnie. Polscy siatkarze rozbili Słowenię w półfinale Mistrzostw Europy 3-0 i dzisiaj o godzinie 21 robimy strefę kibica. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy z Francją. I to jest, słuchajcie, nieprawdopodobne, jak nasi siatkarze radzą sobie w ostatnich latach, bo uwaga, przed nami walka o 10 medal na 10 imprezie międzynarodowej z rzędu. Słyszycie to? Słuchajcie, gdzie nasi siatkarze by nie pojechali, stamtąd przywożą medal. To jest coś niesamowitego. Gdyby Robert Lewandowski i Jan Urban mnie teraz słuchali, to prawdopodobnie wyłączyliby radio. Ale wy nie wyłączajcie, bo ja po króciutkiej przerwie gram wam Margaret i jej prima ballerinę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Adam Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej. GW.

0: WM. Go with more.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.

0: L, profesor w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość. To będzie numer, którego od wczoraj słucha cały świat.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No zasada jest prosta, jak coś jest dobre, to my to gramy. W Radiu SK są najlepsze nowości, no i słuchajcie, Taylor Swift wydała nowy numer, a fani z całego świata teraz analizują, o kim ona może śpiewać. No i z tych analiz wyszło, że to prawdopodobnie tutaj chodzi o jej byłego, który był złym facetem, który wkurzył nie tylko ją, ale też inne kobiety na swojej drodze. Na szczęście spokojnie, Taylor Swift jest teraz szczęśliwa, ma męża, niedawno wzięła ślub, więc posłuchajmy jej nowego numeru, który, słuchajcie, powstał na takiej grubej imprezce w Szwecji. Chyba dobrze się tam bawili. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. To są hity na czasie w sobotni poranek. No i to jest czas, kiedy wielu rodziców zawozi dzieci na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Diana to teraz robi.
1: Cześć SK, cześć Łukasz.
0: Cześć.
1: A my właśnie jedziemy całą rodzinką na turniej mojego syna. Także trzymajcie kciuki. Franek gola!
0: Słuchajcie, to jest ważna sprawa. To jest w naszym interesie, żebyśmy trzymali kciuki za Franka, bo może w końcu narodzi się jakiś młody piłkarski talent, który sprawi, że polska piłka będzie wyglądała trochę lepiej. Chociaż Diana, na twoim miejscu zachęciłbym syna, żeby jednak zamiast piłki nożnej wybrał siatkówkę. Tutaj prędzej jakiś medal zdobędzie.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
5: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
6: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
7: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
8: Leclerc.
9: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
10: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
11: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
10: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
11: Barwy. Barwimy codzienność.
12: Rekordowe ponad 5,5 miliona złotych.
13: I jedno ważne pytanie.
12: Co możemy wspólnie zrobić dla Elbląga?
13: Zdecydujmy razem. W elbląskim budżecie obywatelskim czeka aż 98 projektów.
12: Inwestycje, rekreacja, kultura. Każdy znajdzie coś dla siebie.
13: Głosować może każdy elblążanin, nawet najmłodsi.
12: Głosujemy do 30 września
13: na budżetobywatelski.elblak.eu
12: lub tradycyjnie w wyznaczonych punktach.
13: Elbląski budżet obywatelski.
12: Twój pomysł?
13: Wspólne działanie.
12: Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
14: Prosty? Prostszy? Tylko teraz wybór staje się najprostszy. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Nie czekaj, przyjdź i sprawdź wszystkie modele Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Teatr w Elblągu zaprasza na Zbrodnie i kary w adaptacji Andrzeja Wajdy w reżyserii Andrzej Hybnera Ochodlo. Czy jeden zły uczynek można odkupić przez resztę życia? Przyjdź i osądź mnie w ten weekend w Elbląskim Teatrze. Zapraszam. Rodion Raskolnikow. Sponsorem strategicznym jest Energa z Grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
17: I po reklamie.

0: bo każdy Kuba to fajny chłopak i mają naprawdę fajny hicior. Nowość, Kuba i Kuba na antenie Radia SK, gramy hity na czasie, ale mimo wszystko największym hitem tego tygodnia jest podcast Filipa Heizera i jego o 20 lat młodszej żony Bianki, w którym opowiadają, jak się poznali. I teraz posłuchajcie, jakie to jest nieprawdopodobne podobieństwo między nimi, jak oni na siebie wpadli.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Niesamowite! I jeszcze podobno razem pochodzą z Polski i na przykład jak są głodni, to razem lubią coś zjeść, a jak chce im się spać, to słuchajcie, podobno oboje lubią wtedy spać. No nieprawdopodobne podobieństwo. To wy też dajcie znać, jakie macie podobieństwa z waszą drugą połówką, z kolegą, z koleżanką. Dajcie znać, czy jesteście też tak dobrze dopasowani jak Filip i Bianka. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
7: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
8: Leclerc.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
17: Elbląg na czasie.
18: Krzysiek Jaworski zapraszam. Występy inspirowane historią piekarczyka, konkursy, sportowa rywalizacja i atrakcje dla najmłodszych i całych rodzin. W sobotę w Szkole Podstawowej nr 16 przy Sadowej w Elblągu odbędzie się festyn rodzinny Dbamy i Mamy. W programie animacje, dmuchańce, kawiarenka oraz kiermasz domowych przetworów. Start w sobotę o 10:00. Wstęp wolny. Przed nami spotkanie autorskie poświęcone książce księdza Piotra Babskiego Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o 15:00 w restauracji przy Skośnej w Braniewie. Wstęp wolny.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
19: Jest 10:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie nie może być jednak przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan, areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł. 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21. Dodajmy, o trzecie miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start o 17.
0: A my dzisiaj szukamy nieprawdopodobnych dopasowań między wami, tak jak Heizer i Bianka.
20: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Słuchajcie, ja chciałbym zauważyć, że to jest nieprawdopodobne, że uwaga, wy słuchacie Eski, a ja mówię Wesce, jak my do siebie pasujemy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Max McKnown. Oni naprawdę bardzo dobrze do siebie pasują, bo nagrali ten sam numer, który leci w Radio SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie, a my szukamy dzisiaj tych niesamowitych dopasowań między wami. I to są naprawdę, słuchajcie, bardzo romantyczne historie. Bo na przykład Karolina i jej mąż, no pasują po prostu do siebie jak dwie krople wody. Posłuchajcie.
1: A propos tego dobrego dopasowania, to słuchajcie, ja mam psa. I mój mąż, wyobraźcie sobie, też ma psa. I to jest ten sam pies, czajcie? Jakby niesamowite, nie? To jest prawdziwe takie podobieństwo, taka nasza wspólnota, bo mamy tego psa, bo ja mam psa i on ma psa. No właśnie.
0: Nie, no to jest coś niesamowitego, naprawdę. I niech zgadnę, twój mąż czasami głaszcze tego samego psa, co ty. Ja więcej powiem, czasami twój mąż idzie na spacer z tym samym psem, z którym ty chodzisz na spacer. Nie, no to ja tu wróżę związek na lata, naprawdę. Radio SK. Karolina, leci do ciebie zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: I po reklamie.

0: Kids zawsze na czasie. Sean Paul i Alexis Jordan w Radiu SK. Dzisiaj sprawdzamy, czy w Polsce istnieją jeszcze tak dobrze dopasowane małżeństwa jak Filip Heiser i Bianca Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: No i wydawałoby się, że to jest niedościgniony ideał, ale okazuje się, że Konrad i jego żona też wyjątkowo dobrze do siebie pasują.
2: Hej, jestem bardzo dobrze dopasowany z moją żoną. Raz ona ma rację, raz ja nie mam racji.
0: I niech zgadnę, to wszystko to jest też wasza wspólna decyzja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
18: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
19: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
27: SK.

0: Sanek w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie, a internet od początku tego tygodnia żyje niesamowitym dopasowaniem Filipa Heizera i jego o ponad 20 lat młodszej żony.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Ale słuchajcie, nasza słuchaczka Kasia twierdzi, że tutaj nie wszystko jest idealnie, no i nie we wszystkim do siebie super pasują.
2: Nie, we wszystkim się dopasowali, bo on woli młodsze, ona woli starsze.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
7: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
10: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
11: I po reklamie.
12: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu. Napastnik zadał mu 8 ran, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
13: Ciosy zadane w okolice klatki piersiowej, okolice płuc, przyczyniły się bezpośrednio do zgonu.
12: Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku Ichora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przekazali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawę bada ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jubileuszowy rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
14: A u nas w Radiu SK też wszystko płynie. Nie tylko przez 6 dni. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Najlepiej dobrana playlista. Na sobotnie przed południem, minuta po 11. I dobra informacja, słuchajcie, w środę ostatni dzień miesiąca, także wypłata coraz bliżej. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i napędzamy się, jeżeli motywacji do sobotniej pracy brakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. Już teraz. To jest Radio SK.

0: Mama, ona niedawno została mamą. Lady Gaga w Radiu SK, a dzisiaj, słuchajcie, przed nami wielkie żużlowe emocje. Polak może przejść do historii. Tylko tyle wiem, słuchajcie. Ja przyznam szczerze, że ja za bardzo na żużlu się nie znam. Naszym eskowym ekspertem jest Michał Korościel, który żużel komentuje w telewizji. Ja wiem, że oni jeżdżą tylko w kółko, w lewo, a kierownicę mają skręconą w prawo. Ale słuchajcie, najważniejsza informacja jest taka, że to jest finał sezonu Grand Prix Polski w Toruniu, no i różnica w czołówce tabeli jest niewielka, a więc Bartosz Zmarzlik ma sporą szansę, żeby zostać żużlowym mistrzem świata i uwaga, jednocześnie stać się najwybitniejszym żużlowcem w historii, bo to byłby jego 7 tytuł w karierze. Więc teraz rodzice Bartosza Zmarzlika pewnie tak teraz siedzą przy sobotniej kawce i mówią sobie, no czyli jednak słuchaj, warto było tego chrzestnego namówić, żeby mu motor na komunnie kupił.
1: Radio SK. Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na

0: wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: I po reklamie.

0: Fani gamingu doskonale wiedzą, co to jest za numer. Tak będzie brzmiało. GTA 6. Premiera tej gry już 19 listopada, a my w Radiu SK gramy numer prosto z tej produkcji. Catrilli, Paco Amoroso, prosto z Argentyny, wszystkie hity zaczynają się w SC. No właśnie, a może ktoś z was planuje wymienić komputer, żeby wszystkie nowe gry śmigały bez zarzutu? Właśnie dla was SK ma 1000 zł na nowy sprzęt. Znaczy, no dobra, oficjalnie chodzi o to, żeby to był sprzęt do nauki. Jakiś smartfon albo tablet. No ale jak kupicie nowy komputer, no to przecież też się na komputerze można uczyć, a w wolnym czasie pograć w gry. Wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie, a potem słuchajcie eskowego poranka już od poniedziałku. Radio SK. A ja wam w Radiu SK za chwilę zagram... Derulo. Jasona Derulo.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
5: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
6: Leclerc.
7: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na czasie, na sobotnie przedpołudnie. MJ Deli w Radiu SK. A ja dzisiaj sprawdzam, jak bardzo do siebie pasujecie, no bo mamy nowy wzór polskiego małżeństwa, Filip Heiser i Bianka Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: I z tego samego kraju pochodzą, słuchajcie. A wy jak się dobraliście? No Andrzej i jego żona też do siebie idealnie pasują.
2: No, cześć SK.
0: No hej.
2: Ja z moją Arletą jestem tak dopasowany, że jak chce mi się dwójkę, to toaleta zawsze zajęta. Kurczę, a z prezesem nigdy nie wygrasz. To się nazywa dopasowanie.
0: I jak spieszysz się do pracy, to jej też się spieszy do pracy i też toaleta jest zajęta. Dogrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. W czym przypominacie waszą drugą połówkę? No ale to druga połówka nie musi być. Może być kolega, koleżanka, cokolwiek. Nagrajcie głosówkę na Messengerze SK.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
11: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
12: Leclerc.
13: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Rekordowe ponad 5,5 miliona złotych.
15: I jedno ważne pytanie.
14: Co możemy wspólnie zrobić dla Elbląga?
15: Zdecydujmy razem. W elbląskim budżecie obywatelskim czeka aż 98 projektów.
14: Inwestycje, rekreacja, kultura. Każdy znajdzie coś dla siebie.
15: Głosować może każdy elblążanin, nawet najmłodsi.
14: Głosujemy do 30 września
15: na budżetobywatelski.elblak.eu
14: lub tradycyjnie w wyznaczonych punktach.
15: Elbląski Budżet Obywatelski.
14: Twój pomysł?
15: Wspólne działanie.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
25: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo 2 raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
28: Elbląg na czasie.
29: Krzysiek Jaworski, zapraszam. W sobotę w jednostkach Straży Pożarnej regionu odbędzie się trening reagowania na sygnał alarmowy i komunikat ostrzegawczy. Straż Pożarna w Elblągu i Braniewie oraz jednostki OSP w regionie zapraszają w sobotę do 14. O książkach, inspiracji i życiu w Holandii będzie można porozmawiać już niedługo w Braniewie i w Pieniężnie z autorką Agnieszką Zakrzewską. Taką okazję 2 października o 17 będą mieli czytelnicy w bibliotece w Braniewie, a 3 października o 10 w bibliotece w Pieniężnie.
27: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
0: Zbliża się południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Kolizja miała miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do zderzenia. Lekkich obrażeń doznał jeden z pieszych, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa od USA o wartości 400 milionów dolarów trafi do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawę, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł, pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Zwracają jednak uwagę, by być ostrożnym, szczególnie rano. Miejscami na szlakach może być ślisko.
1: I jeszcze jedno ważne ostrzeżenie. Na trasie między kuchnią a salonem śliska nawierzchnia świeżo po myciu. Uważajcie, żeby śladów nie narobić. A tak poza tym, jeszcze ze sprzątaniem można się wstrzymać. O tej porze człowiek stwierdza, że w sumie to jeszcze się nie muszę brać za robotę, bo jeszcze jest dużo czasu. 12.01, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Top Low w Radiu SK, gramy sobotni hity na czasie, a wy dajecie znać, jak bardzo jesteście do siebie dopasowani. No i bierzmy przykład z Ani i jej męża.
1: Ja i mój Dawid jesteśmy tak idealnie dopasowani do siebie, że zawsze w sobotę rano pijemy razem kawę. No. I wtedy, kiedy ja już dopijam i mówię, dobra, biorę się za sprzątanie, on nawet nie pyta, w czym mam mi pomóc, tylko wychodzi do garażu. I to jest właśnie miłość i dopasowanie. On wie, że jak zostanie, to albo go zaciągnę do sprzątania, albo będzie mi przeszkadzać, albo po prostu oboje nic nie zrobimy.
0: Czyli słuchajcie, czyli jednak tajemnica dobrze dopasowanego związku to umiejętność schodzenia sobie z oczu we właściwym momencie. Tylko potem też trzeba dobrze wyczuć, w którym momencie wrócić w pole widzenia. Bo jak człowiek wróci za wcześnie, to same problemy tylko z tego wychodzą. Radio
2: SK. Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nasze eskowe hobby.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My to kochamy i my to robimy codziennie. Gramy wam najlepsze nowości. Teraz ze świeżym numerem przychodzi do nas południowo-koreańska artystka Rosé, która zasłynęła na przykład tym hitem. Aha, a teraz na naszej antenie zacznie się kolejny hicior tej artystki. I co ciekawe, teledysk do tego numeru stał się częścią kampanii reklamowej pewnego nowego modelu znanego smartfona. Premiera była niedawno i cały klip został nakręcony za pomocą smartfona. Na szczęście nagrała się na profesjonalny mikrofon, bo brzmi naprawdę dobrze. To nie brzmi jak głosówka. Rosé i New Trick, już teraz w Radiu SK.

0: Junior Caldera i Sophie Rhys Baxter w Radio SK. To są sobotnie hity na czasie, a my dzisiaj szukamy perfekcyjnych dopasowań wśród słuchaczy Radia SK. No i naprawdę rzadko się zdarza tak zgodne małżeństwo jak u Mateusza.
1: Cześć, otóż ja z żoną jestem tak dopasowany, że jak ja chcę kebaba, to i ona też ma chęć w tym czasie. Wow. Więc nigdy nie mówi, że nie.
0: Wszyscy byśmy chcieli, żeby to tak właśnie wyglądało. Bo jednak w większości przypadków sytuacja jest inna. Ona najpierw mówi, że nie, ona nie jest głodna, ona nie ma ochoty na kebaba, ale jak już zamówimy i przy niej jemy, to nagle chce jednego gryza, potem drugiego, potem trzeciego, a u Mateusza? No cudnie po prostu. On zje swojego kebaba i jeszcze po żonie dojada, wiadomo, żeby się nie zmarnowało. Radio
2: SK. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
7: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
8: Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
19: I po reklamie.

0: Nowa Rifka. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj jest tyle sportowych emocji, że aż ciężko wybrać, słuchajcie. Najlepiej wszystko wybrać. Przypomnę, o 21.00 polscy siatkarze grają w finale Euro z Francją. Bartosz Zmarzlik może zostać mistrzem świata na żużlu. Hurkacz z kolei awansował do ćwierćfinału turnieju w Chinach. O ćwierćfinał walczy też Kamil Majchrzak, a Maja Chwalińska walczy teraz i prowadzi w meczu o finał turnieju w Singapurze. Jak to dobrze, że mamy tych naszych piłkarzy, co? Bo tak to byśmy się za bardzo do naszych sukcesów przyzwyczaili, a oni pomagają nam zejść na ziemię.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Buty robocze na podeszwach Michelin i Continental w hurtowni BHP Prabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
12: Teatr w Elblągu zaprasza na Zbrodnie i kary w adaptacji Andrzeja Wajdy w reżyserii Andrzej Hübnera-Ochodlo. Czy jeden zły uczynek można odkupić przez resztę życia? Przyjdź i osądź mnie w ten weekend w Elbląskim Teatrze. Zapraszam. Rodion Raskolnikow. Sponsorem strategicznym jest Energa z Grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
13: Na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek, pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny, bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45, obok sądu.
14: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
4: I po reklamie.
15: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu. To w Zachodniopomorskiem, niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
16: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
15: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Weston.
17: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu.
15: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23:00. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
18: 2 minuty po godzinie 13:00. Rafał daje znać, że słucha teraz Eski na podwórku i rąbię drewno na zimę. To ja tak zagram, żeby się dobrze rąbało, że siekiera będzie 2 razy ostrzejsza. Bo to jest dobre granie na sobotnie popołudnie. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora już teraz. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Setów tego producenta możecie słuchać w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK, w programie SK Live Remix i w naszej eskowej apce na smartfony. A tymczasem wy chwalicie się, jak bardzo do siebie pasujecie.
1: Hej, z tej strony Marzena. Jestem tak zgodnym małżeństwem ze swoim mężem, że ja sprzątam, opiekuję się dziećmi, gotuję, a on oddycha. A to po prostu też bardzo ważne.
0: No trzeba doceniać męża, prawda? Ale to nie jest taki prosty proces, bo to jest wymiana tlenu na energię i dwutlenek węgla. Bardzo skomplikowane. A poza tym twój mąż przy okazji też dba o to, żeby tobie za bardzo ciśnienie krwi nie spadało.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: bez powietrza.
1: Sanach w Radiu SK. A my nie potrafimy żyć bez nowości.
2: Zaczynają się w SC.
1: I teraz wybieramy się do Holandii, żeby spróbować tamtejszego przysmaku, tamtejszego specjału muzycznego, bo przed wami wokalista i producent Avalan, który uczył się od najlepszych, współpracował z Arminem van Burenem, dostał nawet nominację do nagrody Grammy, czyli chłopak zna się na swojej pracy i teraz wam to udowodni, także zapoznajmy się z nową gwiazdą Avalan i For Nothing, już teraz w Radiu SK.

0: Kieć. I tak to można jechać na zakupy. Sobotnie z Radiem SK, Eminem z hitem Zawsze na czasie. A to słuchajcie, trochę pachnie jak skandal międzynarodowy. W Czechach celnicy zatrzymali polski samochód, który wiózł 635 kg mięsa do kebaba. Podobno to mięso nie było właściwie chłodzone. Słuchajcie, ja już obstawiam, co powie jeden z tych celników, jak dzisiaj wróci do domu. Kochanie, nie uwierzysz, co mi się udało z pracy załatwić.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
4: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
5: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
6: Leclerc.
7: Prosty? Prostszy? Tylko teraz wybór staje się najprostszy. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg. Ulica Pułkownika Dąbka 157.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
13: I po reklamie.

0: A my też go lubimy. Oskar Cym z Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 14 i za 7 godzin z kawałkiem będzie mecz polskich siatkarzy w finale Euro.
1: Patrzcie, jak chłop dobrze policzył.
0: Liczydło wyciągnąłem. Paweł Bogaj w studiu, ale będziemy cicho.
1: Dzień dobry. Zawsze mówię dobry wieczór, a tu proszę bardzo.
0: No widzisz, jak się pozmieniało.
1: A ja mam pytanie, czy dzisiaj będzie też tak samo, że najpierw będą dobrze grać siatkarze, a później źle, bardzo źle grać piłkarze?
0: Nie, piłkarze powiedzieli, że nie, my już nie chcemy. Nam już wystarczy gry, niech siatkarze tylko zagrają, a oni sobie pooglądają i chyba to jest dla nas lepsza opcja dla kibiców, żeby się nie wkurzać.
1: Ja już trzymam, zobacz, ja już trzymam kciuki.
0: Trzymamy kciuki. Będzie dobrze, słuchajcie, dzisiaj o 21 odpalamy strefę kibica. Będzie dobre granie, ale wcześniej będzie też dobre granie na antenie Radia SK. Co tu ciekawego? The Weeknd, Damiano Dawid i Paweł Bogaj będzie dowodził tymi wszystkimi gwiazdeczkami.
1: Jeszcze mówka sztuka.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleklerk.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. Pełen zakres usług związanych z biżuterią. Naprawa, lutowanie, wstawianie oczek, czyszczenie, renowacja, polerowanie, dopasowywanie rozmiarów pierścionków i obrączek. Grawerowanie również medalików, zawieszek i zegarków. Skup złota i srebra. Wyrób biżuterii. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
4: Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
5: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
10: Elbląg na czasie.
11: Rafał Maliszewski. Około 130 osób wystartuje w niedzielę w finale tegorocznego cyklu Rowerem przez Polskę. Trasa wyścigu wyjdzie Wysoczyzną Elbląską, a start i meta będą przed halą Przygrunwaldzkie w Elblągu. Zapisy na stronie rajdydlafrajdy.pl. Obrazy igło malowane to tytuł wystawy prezentowanej w holu biblioteki w Braniewie. Autorką prac jest była mieszkanka Braniewa Katarzyna Arciszewska-Tomczyk.
12: Bardzo lubię, jak się coś w takim obrazie haftowanym dzieje.
11: Wystawa igło malowana będzie czynna w Braniewie do 8 października.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
13: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. Dwie osoby są ranne po zderzeniu 4 osobówek. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Ten ma już blisko 15 km. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi, m.in. przez Kąty Wrocławskie i Sośnice. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko jednego seta. Początek zmagań na najwyższym szczeblu już o 21:00.
14: Minuta po 14:00 na naszych wszystkich poprawnie działających zegarach w Polsce. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj, słuchajcie, mamy kilka świąt, sprawdziłem w kalendarzu i możemy świętować na przykład Światowy Dzień Królika. I tak sobie pomyślałem, że na przykład można świętować go razem z królikiem przy obiedzie. No chyba, że królik nie lubi pasztetu. Żartuję. Wszyscy lubią pasztet, wszyscy też lubią hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Dawid Kwiatkowski i Margaret na początek.
15: Kto powiedział pierwszy, kocham? przeszłym, kto

Sting, Just Like a Feel w Radiu SK, 17 minut po godzinie 14. Słuchacie hitów na czasie, słuchacie oczywiście Radia SK. Ja przypominam, wczoraj po wielkich emocjach siatkarze pokazali klasę, później piłkarze sprowadzili nas troszeczkę.

0: 100% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Maybach, Easy Busy, Lemon Squeezy, All of My Love w Radiu SK. 25 minut zostało nam do godziny 15. Czytam, co się dzieje w internecie i znalazłem, słuchajcie, Poczta Polska. Ona ma nowość. Można na Poczcie Polskiej kupić plecak ewakuacyjny za 299 zł. W środku m.in. uwaga, latarka czołowa, apteczka, gwizdek i składana łopatka. A tak sobie myślę, że brakuje tylko kanapek od babci, no.
1: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
5: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
6: Leclerc.
7: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość, ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
8: Rekordowe ponad 5,5 miliona złotych.
9: I jedno ważne pytanie.
8: Co możemy wspólnie zrobić dla Elbląga?
9: Zdecydujmy razem. W elbląskim budżecie obywatelskim czeka aż 98 projektów.
8: Inwestycje, rekreacja, kultura. Każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Głosować może każdy elblążanin, nawet najmłodsi.
8: Głosujemy do 30 września
9: na budżetobywatelski.elblak.eu
8: lub tradycyjnie w wyznaczonych punktach.
9: Elbląski budżet obywatelski.
8: Twój pomysł?
9: Wspólne działanie.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Szukasz pracy, w której możesz zostać na dłużej? Dołącz do Meble Wójcik, jednej z największych firm meblarskich w naszym regionie. Szukamy osób do pracy na produkcji. Nie musisz mieć doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę, premię, bonus frekwencyjny, opiekę medyczną oraz możliwość rozwoju. Praca w systemie trzyzmianowym. Meble Wójcik. Dołącz do nas i twórz z nami swoją przyszłość. Aplikuj już dziś na www.meblewujcik.pl. Zakładka praca lub zadzwoń 785 777 766.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
17: I po reklamie.

0: No bardzo, bardzo fajnie się ich słucha. 5 minut zostało nam do godziny 15. Kuba i Kuba z kawałkiem Chłopaki. No jak wiadomo, chłopaki nigdy nie płaczą. No, chyba że oglądają polskich siatkarzy. No to wiadomo, wtedy lekko można popuścić łezkę. 5 minut, słuchajcie, zostało nam do godziny 15. Topr też ostrzega przed lawinami w górach, w Tatrach. Uważajcie na siebie. Sobie tak myślę, że na kanapie przed telewizorem zagrożenie jest zdecydowanie mniejsze. Po co wychodzić w góry? Chyba że żona zobaczy, że siedzicie i nic nie robicie. No wtedy też może być lawina, ale to wiadomo, tych niepotrzebnych słów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w centrum handlowym Ogrody w Elblągu.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie
7: niskie ceny. 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek, pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny, bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45, obok sądu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Esko przyznał, że już nie może się doczekać odwiedzin, no i kiedy wpadnie do Warszawy. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no właśnie, nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące. To bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej adengradowy klimat muzyczny. Będzie mi bardzo miło wrócić do Warszawy. Tak powiedział Tiesto, oczywiście rozmawiał z nim Matti Fuczyło. A Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu, a w tym roku na tej imprezie zagra m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Taylor Swift zrobiła fanom wielką niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiedziała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. To oprócz właśnie wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Artystka zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji, no i jakoś tak wyszło, że do tej radości dorzuciła jeszcze cztery kawałki. No to ja się cieszę. A my startujemy z godziną 15. Co czeka nas po 15? No na pewno mnóstwo hitów na czasie. Calvin Harris, Tim Impala, a także ciągle żywe. Danza Kuduro. Takie perełki już czekają w garderobie, przebierają się, ale do tego zestawu dorzucę wam nowość właśnie od Taylor Swift. Paweł Bogej, zapraszam. Ale najpierw Margaretka i Prima Ballerina.

0: można robić też w inne dni, ale wasza żona albo wasz mąż wymyślili sobie, dzisiaj będziemy robili to właśnie. Tylko po to, żeby nie odpoczywać w sobotę, dzień wolny. 664 402302 albo eskowy messenger. Robimy wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Czas start. Czekam na wasze głosówki. Mam fajne klapki, mam fajne... co jeszcze mam? Mam klapki, mam skarpetki, mam torbę, mam butelki. Bo ile ja mam rzeczy do rozdania?
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: I po reklamie.

0: Pani Lady Gaga, koniec tych czarów.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo trzeba zagrać nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, 31 minut po godzinie 15, a teraz ta, która swój koncert na Narodowym ma już za sobą, Taylor Swift, tak jak już wcześniej wspominałem, wydała w piątek 4 nowe utwory jako dodatek do jej rekordowego albumu The Life of a Showgirl. No i wśród tych nowych piosenek są Patient Zero, Babylon, Cleveland i Pink Clouding. No i z tego zestawienia gram wam już teraz Pacjenta Zero. Sprawdźcie, czy wam się podoba, a jak wam się spodoba, no to tego numeru szukajcie w propozycjach do

0: Czasami jak gram imprezy, to ten numer rozgrzewa parkiety. Black Eyed Peas, przypominam, za rok w czerwcu wystąpią na Warsaw Music Festivalu. 20 minut zostało nam do godziny 16. Czytam, że jeden z dyskontów testuje otwieranie sklepów w niehandlowe niedziele bez obsługi, z kasami samoobsługowymi, no i ochroniarzem jednym w środku przy wyjściu. Płatności będą tylko kartą, nie kupimy tam alkoholu, papierosów i energetyków, no ale zrobimy zakupy w niedzielę. Ciekawe, czy jak kasa będzie żądała potwierdzenia od pracownika sklepu, to czy będzie trzeba czekać do poniedziałku?
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w centrum handlowym Ogrody w Elblągu.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleklerk.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Teatr w Elblągu zaprasza na Zbrodnie i kary w adaptacji Andrzeja Wajdy w reżyserii Andrzeja Hybnera Ochodlo. Czy jeden zły uczynek można odkupić przez resztę życia? Przyjdź i osądź mnie w ten weekend w Elbląskim Teatrze. Zapraszam. Rodion Raskolnikow. Sponsorem strategicznym jest Energa z Grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
15: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
18: I po reklamie.

0: Neptunika w Radiu SK. 7 minut zostało nam do godziny 16. Przypominam, cały czas mam do rozdania eskowe gadżety. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Halo, halo?
1: Hej, SK. W temacie remontów i żon w ciąży. Mój mąż właśnie walczy z nawodnieniem na ogrodzie, abym ja w przyszłym roku nie musiała podlewać jego trawy. Pozdrawiam wszystkie ciężarne i ich pomysły na remonty.
0: Pozdrawiam gorąco. Mojej żony siostra jest ciężarna. Ciekawe, czy też wymyśla swojemu mężowi takie zadania. Dzisiaj się spytam. Ktoś jeszcze?
2: Mój tata to ma dzisiaj gala, bo moja kochana mama, jego żona, wymyśliła, że musi skosić trawnik w naszym domu, jeszcze w jego domu rodzinnym, więc tak, bardzo fajnie się bawi. Dzisiaj jego przyjaciółka to kosiarka.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej,
3: bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis, a dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch, tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16 i wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Habibi, Habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, Habibi, karkówka i kurczak. Habibi, Habibi, prawdziwa krawcina. Habibi, Habibi, kto głodny niech wcina. Habibi, Habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi, kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego!
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, jedna plus jedna gratis.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
24: Elbląg na czasie.
25: Krzysiek Jaworski zapraszam. Ostatnie dni na rejs statkiem po trawie. Żegluga Ostrucka powoli kończy tegoroczny sezon na kanale Elbląskim.
26: To jest wyjątkowa atrakcja kanału Elbląski, zwłaszcza jego pochylnie, unikalne w skali świata.
25: Sezon rejsów po kanale potrwa jeszcze tylko do początku października. Na początku października odbędzie się tegoroczna edycja Ptasiego Pikniku. Dwa dni obserwacji ptaków, warsztatów, akcji i atrakcji. 3-4 października, okolice Krynicy Morskiej. Wstęp wolny, szczegóły w sieci.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
27: Mój
0: muzyką się żyje.
1: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni, no i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
2: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
1: A trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej właśnie Atlas Arenie. Potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, no i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment, to w duecie z Zalią. No i ta artystka przyznała Weskowym Studiu, że bardzo dobrze jej się współpracowało z Mrozem.
3: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
1: Pani Zalio, my też bardzo lubimy pani głos. Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. A Roxy Węgiel zrobiła hymn dla wszystkich jesieniarzy. Na dobry początek jesieni wydała numer Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami. No i to jest jeden z efektów tej pracy, a w internecie można już znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku. A my rozpoczynamy 16 z hitami na czasie. To jest oczywiście Radio SK. Nas można słuchać wszędzie i zawsze. Kasia napisała, że dzisiaj cały dzień towarzyszymy jej przy kopaniu ziemniaków, a teraz idzie robić obiad. Smacznego życzę, zabieraj radio ze sobą i będę miał dla ciebie fajne eskowe klapki. Odzywaj się, Kasia, do mnie na Messengerze. Jak coś, to mam jeszcze do rozdania eskowe skarpetki. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które możemy robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Paweł Bogaj, czekam na wasze propozycje na eskowym Messengerze.

0: Go, take me back. 16 minut po godzinie 16, czyli ktoś o nas w tym momencie myśli. Tak jak się zawsze mówiło w podstawówce. Słuchajcie, przed chwilą mówiłem, że Kasia dostaje ode mnie eskowe klapki, no i prosiłem, żeby właśnie Kasia odezwała się do naszego eskowego messengera, no i się odezwała.
1: Cześć Paweł, cześć Eska. Z tej strony Kasia, zgłaszam się po klapki. Aha. No i czekam na swoje klapki. O.
0: Nie wiem jak wy, ale ja Kasi wierzę.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.

0: To typowa mamu i tatu w Radiu SK. All the things she said w Radiu SK, 35 minut po 16. Za chwilę gram wam She Doesn't Mind od Riviery, a także uwaga od Zali. Kocham, tylko kocham. Zostańcie z nami. Uwaga, przypominam też, bo robimy dzisiaj wielką eskową listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby sobie nie odpoczywać. A może ktoś wam zlecił jakąś robotę, no i niestety musicie to skończyć. Maria napisała do listy rzeczy, które można robić w sobotę. Dorzucam montaż paneli na ścianie. Wcale to nie jest takie łatwe, klej się wszędzie rozwala, no a wszystkie inne obowiązki czekają. No to pozdrawiam gorąco, miej cierpliwość, kochana. Jeszcze słuchamy teraz głosówki. Halo, halo.
1: Co dzisiaj porabiam? Szafę skręca u mnie na zakładzie. Aha. Żona rano stwierdziła, że już się robi jesień. Nie mamy gdzie kurtek wieszać w korytarzu, więc wygoniła mnie do mnie na zakład i skręcam szafę, żebyśmy mieli gdzie to wszystko przechowywać.
0: Okej, a tak to jest być stolarzem, a dużo jeszcze masz tej roboty?
1: Myślę, że tak w połowie jestem, ale chyba ja dzisiaj do domu nie przywiozę. Może w poniedziałek.
0: No to trzymam kciuki, powodzenia, niech ci się uda. A jak zrobisz taką dużą szafę, no to są plusy, no bo później możesz się chować przed żoną w tej szafie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
7: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
8: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
9: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
8: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
9: Barwy. Barwimy codzienność.
10: Buty robocze na podeszwach Michelin i Continental w hurtowni BHP Prabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg, Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. Pełen zakres usług związanych z biżuterią. Naprawa, lutowanie, wstawianie oczek, czyszczenie, renowacja, polerowanie, dopasowywanie rozmiarów pierścionków i obrączek. Grawerowanie również medalików, zawieszek i zegarków. Skup złota i srebra. Wyrób biżuterii. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
15: To będzie ostatnia reklama. Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
16: I po reklamie. Jezka.

0: MJ Deli Supreme w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 17. Ja tylko przypomnę, dajcie znaka na Messengerze. Co można robić w sobotę? Tylko po to, żeby nie odpoczywać, dajcie propozycje, ja słucham.
1: Cześć Paweł, witam. Zapraszam cię do wrzucenia węgla do komórki, bo wieczory są już chłodne, żona zmarznięta, trzeba ogrzać jakoś.
0: A tam ja tam znam lepsze sposoby na rozgrzanie żony. Jakoś.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja.
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało,
5: żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Prosty? Prostszy? Tylko teraz wybór staje się najprostszy. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg. Ulica Pułkownika Dąbka 157.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Szukasz pracy, w której możesz zostać na dłużej? Dołącz do Meble Wójcik, jednej z największych firm meblarskich w naszym regionie. Szukamy osób do pracy na produkcji. Nie musisz mieć doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę, premię, bonus frekwencyjny, opiekę medyczną oraz możliwość rozwoju. Praca w systemie trzyzmianowym. Meble Wójcik. Dołącz do nas i twórz z nami swoją przyszłość. Aplikuj już dziś na www.meblewujcik.pl. Zakładka praca lub zadzwoń 785 777 766.
3: To będzie ostatnia reklama.
18: euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
0: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak na tę listę między innymi do siebie na Instagrama wrzuciła, uwaga, o tym Mariah Carey. Ona, no, to była spora promocja dla polskiej artystki, no bo Mariah ma na swoim Instagramie ponad milion fanów na całym świecie. Ten single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym oczywiście piszemy na sk.pl, no i tam sprawdzajcie. A jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. Taki trochę... Teddy Swims, mam wrażenie. Single Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Oni mają duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów, a szczególnie Lambery, która w 2018 roku stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. No i przypomnijmy, te artystki wygrały swoje konkursy Eurowizji. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. 17 już wybiła, to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy dzisiaj będą walczyć w siatkówkę o finał. Wywalczycie oskowe gadżety, dajcie znać, co można robić w sobotę. Tylko po to, żeby nie odpoczywać. Messenger Radia SK, tam wysyłajcie głosówki. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. A teraz Gips wpada w wasze głośniki.

0: Klasyk, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 17 minut po godzinie 17. To są oczywiście hity na czasie. Dostałem taką głosówkę, proszę posłuchać dokładnie.
1: Mój plan na sobotę jest taki. Wysyłam jedno dziecko na turniej z tatą, drugie dziecko do dziadków i przez calutki dzień kompletnie nic, oprócz oglądania telewizji nie robię. No i zajadam się ciastkami.
0: Zazdro, szczególnie tych ciastek. Ale słuchajcie, niektórzy leżą, odpoczywają, wysyłają dzieci do dziadków, a niektórzy chodzą bardzo wysoko. Czytam, że youtuber Patec i muzyk Puffbeat zdobyli dziewiczy szczyt w Karakorum w Pakistanie i nazwali go, uwaga, RL9. To wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego i tak sobie myślę, że każdemu według zasług. Lewy ma już swoją górę w Pakistanie, a ja co najwyżej mam swoją górę prania w łazience do ogarnięcia. Jak ktoś jest dobry w praniu, wstawianiu prania, składaniu i prasowaniu, to przyjmuję zgłoszenia na Messengerze.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz brak?

0: Tytuł to Sexy Magic, Cartiel i Paco Amoroso. Jeśli chodzi o piosenkę, no to wszyscy fani GTA wiedzą, co to za kawałek. No i na pewno zrobili teraz głośniej. Cartiel, Paco Amoroso, zapiszcie sobie, bo to będzie hit. Hit już niedługo, GTA 6 będzie możliwe do zagrania. Ja też czekam. Możecie zrobić głośniej, słuchajcie, szczególnie ci, którzy potrzebują teraz 1000 zł, bo będzie instrukcja, jak zgarnąć 1000 zł na sprzęt elektroniczny. Musicie nam na sk.pl napisać, jaki sprzęt właśnie elektroniczny pomaga wam się zresetować po dniu pełnym zajęć. Jeśli jesteście studentami i studiujecie dziennie, no to trochę wam zazdroszczę, trochę wam współczuję, ale możecie sobie dorobić, możecie zgarnąć tysiaka na sprzęt elektroniczny. Wszystkie szczegóły wpadajcie już teraz na sk.pl, no i się zgłaszajcie, od poniedziałku do kogoś będziemy dzwonić.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Habibi, Habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, Habibi, karkówka i kurczak. Habibi, Habibi, prawdziwa krawcina. Habibi, Habibi, kto głodny niech wcina. Habibi, Habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi, kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego!
10: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
17: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
17: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
17: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
17: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
18: I po reklamie.
16: Esko.

0: tobą nic. Mati powiedział, bardzo dobry numer, Livka, poza tobą nic w Radiu SK. Mati Fuczyło z nami
1: jak
0: w studiu.
1: Dobry, i to jak dobry, dzień dobry, dobry wieczór ewentualnie.
0: Mati, ja przypominam, dzisiaj po 21 nasi siatkarze grają z Francją.
1: Polska gola!
0: Brawo! I ja sobie sprawdziłem, słuchaj, sprawdziłem, jakby to brzmiało, dawaj, gdybyśmy dzisiaj kibicowali Francuzom, a nie Polakom. Gdybyś przyszedł i miałbym cię zapowiedzieć, no to byłoby coś takiego.
2: Bonjour aux auditeurs de Radio SK. Voici Mati Fuzilo.
0: Mati Fuzilo!
1: Mati Fuzilo, zapraszam na imprezkę.
0: Dokładnie. Dzisiaj po 18 ten piękny, młody człowiek będzie wam towarzyszył. Masz coś ciekawego w playliście?
1: Słuchaj, w playliście Tame Impala i Dracula. Tym zacznę na pewno, ale będzie więcej. Musicie po prostu zostać i sprawdzić.
0: Biorę w ciemno. Paweł Bogaj, kłaniam się. Hej!
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 40.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
22: Elbląg na czasie.
23: Rafał Maliszewski. Od wojny sprawiedliwej do prewencyjnej. To tytuł publikacji naukowej autorstwa Piotra Babskiego, księdza Zbraniewa.
24: Czy wojna jest akceptowana przez Kościół? To mieszkańcy zainspirowali mnie swoimi lękami.
23: Chcecie porozmawiać z księdzem o wojnie? Spotkanie z autorem w niedzielę o 15 w restauracji Krystal przy Skośnie w Braniewie. Wstęp wolny. We wtorek o 16 w Ratuszu Staromiejskim odbędą się otwarte warsztaty konsultacyjne. Uczestnicy będą zastanawiali się, jakie aktywności sportowe mogą być realizowane po modernizacji stadionu przy Krakusa.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
0: Muzyką się żyje.
1: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festival. Ten legendarny producent i DJ zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty mam wtedy 4 miesiące wolnego. Rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym. Mam kilka gotowych utworów. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festival. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Na eskowym Instagramie możecie zobaczyć moją rozmowę z Tiesto, bo mieliśmy okazję porozmawiać na Ibizie. Co to wcześniej, bo już za tydzień w sobotę Gips zaprasza na imprezkę. Raper, którego znacie m.in. z hitu Ty Masz, Drive czy Ostatni Dzień Lata, wystąpi w katowickim MCK-u. A to wszystko z okazji 5 urodzin Dope House, czyli rapowej wytwórni Gipsa. Na scenie oprócz artystów tej ekipy pojawi się m.in. Opał, Kukon czy Guzior. Jeżeli chcecie tam być, słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was zaproszenia. Szczyt Gorącej Dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Likely. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali. Tylko kochaj mnie. To aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium Gorącej Dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoją Post Malone i Sway Lee. Całe notowanie czeka na sk.pl. Wpadajcie i głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie Gorącej Dwudziestki w każdy piątek po 17.
0: Impreska. Impreska.
1: Impreska. Za to imprezki warto słuchać już teraz. 2 minuty po 18:00 Mati Fuczyło, to ja melduję się razem z wami. Obiecałem, że będzie Dracula, to jest Tame Impala i Jenny. Będzie też Alvaro Soler i Sofia, a do tego Axwell i Bone. Whatever turns you on. Po 20:00 gramy z Francuzami, ale wcześniej gramy hity. I wygramy.

0: Nie tak dawno można było to usłyszeć na żywo w Polsce. To Natasza Bedingfield, Unwritten w Radiu SK, 16 minut po 18, a już za chwilę będę miał dla was coś zupełnie nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo jest to dokładnie tak, jak powiedział pan lektor, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mam dla was kolejną nowość. W ramach nowości jesteśmy naprawdę nieźli. W każdy czwartek w nocy, z czwartku na piątek, gramy wam to, co wychodzi dokładnie w tym momencie. Ale żeby nie było, przez weekend też sprawdzamy najnowsze kawałki. Tym razem mam dla was takie połączenie. Z jednej strony Clean Bandit, z drugiej strony Chloe, z trzeciej strony O'Malley. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Company. On czeka już jako propozycja do gorącej dwudziestki. Wczoraj tam Happiness is so sad, a więc Swedish House Mafia i Likely znaleźli się na miejscu pierwszym, ale kto wie, może akurat Clean Bandit z ich nowością tym razem wpadną na miejsce pierwsze, albo drugie, albo piąte. To wszystko zależy od waszych głosów na sk.pl, a teraz od waszych uszu zależy to, czy spodoba wam się ten kawałek, więc posłuchajmy, bo to nowość.

0: To Armin van Buuren i Sasha i ich Everlasting. Tego pana można słuchać w naszym cyklu SK Live Remix. Wiem, że jego set dało się słyszeć nawet wczoraj wieczorem u nas. Ale dzisiaj też mamy dla was najlepsze sety od DJ-ów z całego świata. O północy naszą antenę przejmą James Hype, godzinę później z kolei Steve Aoki. Ale wcześniej naszą uwagę przejmą siatkarze. O 21:00 mecz Polska-Francja, to jest finał Mistrzostw Europy, więc już dzisiaj możemy zgarnąć złoto. Złoto Mistrzostw Europy. Wyobrażacie sobie, że mówię dokładnie to zdanie o piłkarzach? Ja też nie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat. Elbląg, hipermarket Eleklerk.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
15: Na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek, pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny. Bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45. Obok sądu.
16: Szukasz pracy, w której możesz zostać na dłużej? Dołącz do Meble Wójcik, jednej z największych firm meblarskich w naszym regionie. Szukamy osób do pracy na produkcji. Nie musisz mieć doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę, premię, bonus frekwencyjny, opiekę medyczną oraz możliwość rozwoju. Praca w systemie trzyzmianowym. Meble Wójcik. Dołącz do nas i twórz z nami swoją przyszłość. Aplikuj już dziś na www.meblewujcik.pl. Zakładka praca lub zadzwoń 785 777 766.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: I po reklamie.

14 minut przed 19. Daj, daj, to Shakira i Burna Boy. Przeczytałem dzisiaj o tym, że w Stanach Zjednoczonych w samolocie doszło do takiej kłótni, że lot został opóźniony o 14 godzin. Problem w tym, że pokłócili się piloci, więc nie było komu lecieć, ale nie ma co się kłócić dzisiaj. Ja szukam pozytywnych informacji. W końcu mamy sobotę, w końcu mamy wieczór i tu pojawia się moje pytanie. Co dzisiaj zrobiło wam dzień? A może coś dopiero wam go zrobi? Jakieś plany? Jakieś niespodzianki? Co zrobiło wam dziś dzień tak pozytywnie? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. To czekam na głosówki. Eskowy Messenger czeka też.

I jak wam się podoba? To najnowszy utwór od Rosé, tej samej, którą znacie doskonale z hitu Apyty z Bruno Marsem. To jest sobotnia imprezka, 5 minut zostało do 19. Ja czekam tu na wasze odpowiedzi na to, co zrobiło wam dziś dzień. Ja uśmiecham się na myśl o tym, co zagram za chwilę. Będzie Zalia. Ja nie mogę się doczekać. A wy? Na co się uśmiechacie? Albo co sprawiło wam dzisiaj uśmiech?

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Habibi, Habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, Habibi, karkówka i kurczak. Habibi, Habibi, prawdziwa krawcina. Habibi, Habibi, kto głodny niech wcina. Habibi, Habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi, kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego!
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: Szukasz pracy, w której możesz zostać na dłużej? Dołącz do Meble Wójcik, jednej z największych firm meblarskich w naszym regionie. Szukamy osób do pracy na produkcji. Nie musisz mieć doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę, premię, bonus frekwencyjny, opiekę medyczną oraz możliwość rozwoju. Praca w systemie trzyzmianowym. Meble Wójcik. Dołącz do nas i twórz z nami swoją przyszłość. Aplikuj już dziś na www.meblewujcik.pl. Zakładka praca lub zadzwoń 785 777 766.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na Wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Była premiera nowej płyty, a za chwilę trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To 7. album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment z Zarią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał?
0: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo, no gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
21: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą nowy album. Start w Atlas Arenie w Łodzi, potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. To wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła tytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od, uwaga, 2000 roku. Teraz cytuję. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się spieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób – Sugar Babes. Tak komentowały artystki. My dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK.
17: Impreza SK. Impreza SK.
21: A tych wszystkich hitów jest naprawdę dużo. Między innymi to Tylko kochaj mnie od Zali, do tego też Reggaeton Lento, jest Oscar Sims i jego Bez końca, a do tego Eminem, Houdini. A więc zaczarujemy pięknie. Mati Fuczyło, 2 minuty po 19:00. Cześć!

0: 14 minut po 19 to Eminem i Houdini Westem. Sprawdzam, co zrobiło wam dziś dzień. Wysyłacie w tej sprawie do mnie głosówki. To na eskowym Messengerze. Ania się nagrała.
1: Cześć.
0: No cześć.
1: Mój mąż sprawił, że mój dzień jest bardzo dobry.
0: O.
1: Powiedział, że jeżeli wyrwę półkę ze ściany, to będę mogła przywiesić lustro. Ach. I właśnie wracam z nowym lustrem. Pozdrawiam.
0: No. No i to mi się podoba, Ania. Dokładnie tak to powinno wyglądać. Ale Ania, pytanie brzmi, czy w tym zdaniu męża nie było jakiejś pułapki? No wiesz, powiedział, że będziesz mogła zawiesić lustro. Pytanie, czy mąż będzie mógł pomóc w zawieszeniu lustra? To znaczy zawiesić je za ciebie. Tego oczywiście życzę i gram hity na czasie. I'll be there, D.O.D. i I.N. Już teraz, Sylwester.

0: Robin Schulz, Watermart i Take It Slow, Bullet Sylvester. Już tylko pół godziny zostało do 20. To jest imprezka, sobotnia imprezka. Nasi siatkarze już pewnie powoli się rozgrzewają. W końcu o 21:00 finał Mistrzostw Europy, siatkarskich Mistrzostw Europy, Polska-Francja. Ja chętnie zrobię dzisiaj konkurs na najlepszy doping. Najwięksi kibice zgarną łezkowe nagrody. Co wy na to? Zrobimy to, będę o tym pamiętał. Ale słuchajcie, przeczytałem właśnie o tym, że Merkur się kurczy. Stracił już ponad 20 km średnicy, ale i tak wiadomo, że wielkość się nie liczy. Quebo na fide, Daria Zawiałow i Bubble Tea, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Teatr w Elblągu zaprasza na Zbrodnie i kary w adaptacji Andrzeja Wajdy w reżyserii Andrzeja Hybnera-Ochodlo. Czy jeden zły uczynek można odkupić przez resztę życia? Przyjdź i osądź mnie w ten weekend w Elbląskim Teatrze. Zapraszam. Rodion Raskolnikow. Sponsorem strategicznym jest Energa z Grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
7: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Buty robocze na podeszwach Michelin i Continental w hurtowni BHP Prabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
10: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Esko.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: End of Beginning, tak nazywa się ten hit. A to Joe w Imprezce. Szukam dzisiaj waszych powodów do dobrego dnia, a raczej wieczoru już teraz. Co wam poprawiło humor, co was uszczęśliwiło? W tej sprawie dostaję głosówki.
1: Cześć, tu Mateusz.
0: No, cześć,
1: dzisiaj
0: Mateusz.
1: Jest dzień aptekarza. O. I tak sobie myślę, tak sobie słucham. I muszę to powiedzieć, że najlepszym lekiem na wszystko jest Imprezka i Radio SK oraz Eskowe Hity. Dzięki, że jesteście. Pozdrowienia.
0: No cudownie, jesteś lekiem na całe zło. Był taki hit, prawda? Mati, muszę ci powiedzieć, że czuję się nieco pogłaskany, bardzo jest mi miło, ale z Imprezką w sobotę coś takiego jest, że ona potrafi bardzo dobrze zadziałać. U Adama za to dzisiaj, no, raczej bez Imprezki.
2: Cześć, Eska. Cześć. Co mi dzisiaj zrobiło dzień? Rano przegrałem mecz derbowy.
0: O, fajnie.
2: Później pojechałem do pracy. Wracam
0: super.
2: Właśnie z pracy, już jest ciemno i żona do mnie dzwoni, że syn nam się pochorował. Także fajnie, że macie fajny dzień. Trzymajcie się, hej.
0: Adam, no to żeby nie było, że wszystko dzisiaj takie niefajne. Wysyłam do ciebie torbę i inne eskowe gadżety. Co ty na to? W torbę można schować wszystkie straszne rzeczy. Meduza, Bad Memories, właśnie. Straszne wspomnienia też.

Jak dobrze, że wróciła, prawda? Jak dobrze, że wróciła Miley Cyrus, Bass, Persuade. W te 6 minut zostało do godziny 20. Już za chwilę kolejne hity na czasie. Mogę wam powiedzieć, że będzie to Justin Bieber, będzie też Szymans Zelmerlow, a więc hitów na czasie nie zabraknie na pewno. Powiedzcie mi też, proszę, co u was? Cały czas zbieram od was głosówki, wysyłajcie je na eskowym Messengerze. Czekam, będę je grał. Mam też eskowe nagrody, ale o 21 zbliżamy się z meczem Polska-Francja. Dajcie znać, jak będziecie kibicować. Można nagrywać mi tutaj wasze kibicowanie. W okolicach 21 będę wrzucał te głosówki. No i najlepsi kibice zgarną nagrody. Co wy na to? Radio SK. Bo ja na to jak na Mistrzostwo Europy, czyli dobrze. SK.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
4: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
5: Leclerc.
6: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
7: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
8: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
7: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
8: Barwy. Barwimy codzienność.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Habibi, habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, habibi, karkówka i kurczak. Habibi, habibi, prawdziwa krawcina. Habibi, habibi, kto głodny niech wcina. Habibi, habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi, kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego!
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
13: Elbląg na czasie.
14: Krzysiek Jaworski zapraszam. Rokitniczka, pustułka, cyranka czy krogulec. Na początku października odbędzie się tegoroczna edycja ptasiego pikniku. Wstęp wolny. Szczegóły w sieci. Temat trudny, ale na czasie. O wojnie, bezpieczeństwie i działaniach obronnych z punktu widzenia Kościoła katolickiego będzie można porozmawiać z autorem książki Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej, księdzem Piotrem Babskim z Braniewa. Spotkanie w niedzielę o 15 w restauracji przy Skośnej w Braniewie. Wstęp wolny.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
15: Muzyką się żyje. Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych. A tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sas, który wykona piosenkę Gravity. teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Single Gravity współtworzyli m.in. Lamber i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lamber, która w 2018 stworzyła piosenkę Roxy Węgiel, a rok później dla Wiki Gabor. Na tertystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion skoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis i Sobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż czterech artystów. To kawałek Wszystko na Potem, za którym stoją Kubi producent, Hubert Fuka, Jan Rapowanie i Guzior. A więc, czy ja dobrze policzyłem? To chyba nawet 5 artystów. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione rapowe kawałki i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam ja. Imprezka. Słuchajcie, za niecałą godzinę mecz Polska-Francja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy, ale przed sekundką dosłownie Katarzyna Niewiadoma Fini wywalczyła srebrny medal kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. W wyścigu ze startu wspólnego mamy srebro. No to teraz wszyscy brawo! A więc mamy kolejny sukces do zaliczenia, a właściwie zaliczone. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak, gramy 3 minuty po 20.

0: co za hit? 2009 rok, Rude Boy, Rihanna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go już wtedy, gramy go też teraz. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na coś zupełnie nowego. I teraz będzie bardzo klubowo, bo ten pan z klubem związany jest bardzo. Nie mam na myśli klubów piłkarskich, nie mam na myśli klubów siatkarskich, ani żadnych innych. Oczywiście mówię o klubach muzycznych. Armin van Buuren, Take Me Home, to kawałek, który ukazał się bardzo niedawno, a że my Armina bardzo w Esce lubimy, gramy jego m.in. State of Trance, a więc jego kultową rzecz w ramach Esca Live Remix w piątki i w soboty w Radiu Esca w nocy. Słuchajcie, warto. Zresztą można też w aplikacji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w Esce słuchać, ale teraz ten pan wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Take Me Home. Zagrajmy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: można się pobujać. W fotelu albo gdziekolwiek jesteście. Zresztą możecie mi dawać znać o tym, gdzie teraz jesteście. To Eben, Easy Bizu i All of My Love. West 29 minut przed 21. Ja sprawdzam, co dzisiaj zrobiło wam dzień. Martyna się nagrała.
1: Cześć, Eska.
0: No, cześć.
1: Dzień zrobiło mi to, że mój kochany tatuś przyjechał do mnie i pomógł zrobić mały remoncik w kuchni i mam teraz śliczną kuchnię.
0: No to po pierwsze gratuluję tatusia, gratuluję pięknej kuchni, bardzo się cieszę i mam takie pytanie do tatusia. Czy skoro on jest taki bardzo kochany i w ogóle to może chciałby też zajrzeć do mnie? Mam sporo rzeczy do zrobienia.

0: to oficjalny polski remix tego hitu. H Mata, Ring My Bell. Zagraliśmy go jako pierwsi, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę, ale nie tylko hity zaczynają się w Estę. Zaraz zaczyna się coś innego. Julia nagrała głosówkę w tej sprawie.
1: Hejka SK.
0: No cześć.
1: Pytaliście, jak dzisiaj będziemy kibicować Polakom. Więc przed telewizorem w opasce czerwono-białej, w koszulce kadr z autografami chłopaków. Trzymam za nich bardzo mocno kciuki i bardzo się cieszę, że Finowie wygrali. I nie mogę się doczekać meczu, już czekam.
0: No to my też nie możemy się oczywiście doczekać. Za kilkanaście minut Polska-Francja to finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Nagrywajcie głosówki, jak kibicujecie. Mam nadzieję, że tym właśnie napompujemy atmosferę, a przy okazji też ten balonik nie pęknie. Po prostu będziemy mieli złoto Mistrzostw Europy. Przed chwilą mieliśmy też... Co mieliśmy? Srebro mieliśmy. Mistrzostw Świata z kolei w kolarstwie. Kasia, niewiadoma, Fini zgarnęła właśnie Srebro Mistrzostw Świata, więc jeden sukces już mamy. To teraz jeszcze drugi, a co? No i trzeci też chętnie przyjmę. Imagine Dragons on top of the world. Tak, gramy.

Neptunica, What If, tak nazywa się ten hit. Mam nadzieję, że rozbujał was dokładnie mocno. Bo mnie tak, przed chwilą przeczytałem, słuchajcie, o tym, że psiaki przetwarzają mowę dokładnie tak jak ludzie, czyli że po prostu nasze psy wyłapują słowa, nie tylko ton, jak to często do tej pory się mówiło. No i to wiele tłumaczy, na przykład minę psiaka, któremu mówimy nie wolno, a potem on to robi, ale tak jakby wiedział, że nie wolno, to okazuje się, że dobrze wie, że nie wolno. Za 4 minuty nasi siatkarze zaczynają walkę o złoto Mistrzostw Europy.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
1: Elbląg na czasie.
2: Rafał Maliszewski. Interesujesz się ceramiką? Tworzysz własne prace? Jeśli tak, Ceramiony, konkurs ogłoszony przez Centrum Światowid w Elblągu, jest dla Ciebie.
3: Celem konkursu jest prezentacja dorobku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
2: informuje Anna Giziewicz. Po szczegóły wskakujcie na stronę Światowida. Około 130 osób wystartuje w niedzielę w finale tegorocznego cyklu Rowerem przez Polskę. Trasa wyścigu wejdzie Wysoczyzną Elbląską, a start i meta będą przed halą przy Grunwaldzkiej w Elblągu. Zapisy na stronie rajdydlafrajdy.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i catering.
4: Muzyką się żyje.
5: Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Numer Patient Zero zagram już za kilkanaście minut, bo wszystkie hity zaczynają się desce. Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie ze mną i Zeską przyznał, że nie może się już doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz, no nawet nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to tętniące życiem miasto zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. Miło będzie wrócić. Tiesto to holenderski producent i DJ znany z hitów takich jak The Business, Laylow czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie, i to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Polanty, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się też w Polsce. Ale ja chciałem tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz. Mamy już 21, nawet minutę po, a to oznacza, że biało-czerwoni właśnie wkraczają do akcji i walki o Mistrzostwo Europy w siatkówce. To się właśnie dzieje. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. To kibicujemy razem. Można nagrywać swoje okrzyki i wysyłać je na eskowym messengerze.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. Tak nazywa się ten hit, a teraz mam dla was...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A co? Coś zupełnie nowego, tym bardziej, że to coś od jednej z największych, najbardziej popularnych artystek na całym świecie. Taylor Swift ostatnio zrobiła fanom niespodziankę. Wydała zamiast jednej to cztery nowe piosenki, a to będzie jedna z nich. Nazywa się Patient Zero. I co powiecie na to, żeby ją już teraz usłyszeć? Jeżeli powiecie tak, to ja ją zagram. A więc... O, chyba słyszę tak.

Aż chciałoby się, żeby ten kit usłyszeli teraz nasi siatkarze. Take Me Back, Kygo i Mac, Macnown Western. Fajnie, gdyby usłyszeli, bo może dodałoby im to troszeczkę energii. Patrzę teraz na to, co dzieje się na parkiecie. Przypomnę, trwa finał Mistrzostw Europy. Polska, Francja, nasi siatkarze walczą dzielnie o złoto. Mistrzostw Europy. Brzmi dobrze, prawda? A my trzymamy kciuki za nich najmocniej. Mam nadzieję, że wy też, tak jak ja, naprawdę teraz trzymam. Nie widać, ale naprawdę to robię. Jak na razie jest bardzo równo. W pierwszym secie 22 do 22. No to naprawdę te kciuki są potrzebne. Ja będę grał takie hity, żeby energetycznie wysyłać do nich moc. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za chwilę.

0: Co za hity, prawda? To Komodo, I Just Died In Your Arms. Ale mam takie pytanie, wiecie, że dzisiaj jest pełnia księżyca? Ja właśnie się o tym dowiedziałem. Podobno nazywa się to żniwny księżyc, nie mam pojęcia co to oznacza, ale wiem, że to pełnia. I wiem, że podobno księżyc najlepiej obserwować o świcie, bo wtedy jest pięknie pomarańczowy i w ogóle, ale wiem coś jeszcze, że czuję takie emocje, że aż trudno mi teraz usiedzieć w miejscu i dlatego gadam o tym księżycu, bo Polacy grają o tytuł Mistrza Europy w siatkówce i wiecie co? Nie jest lekko, pierwszy set skończył się wynikiem 31-29, ale wiecie? Dla Polski!
1: Ale urwał! Ale to było dobre!

to raczej jeden z tych hitów, które mają dość zaskakujące tytuły. W tym to wyłącznie cyfry. 1, 2, 3, 4, 5. To Dati, to jest imprezka. Za chwilę kolejne hity, będzie Dawid Podsiadło, a ja to Mati Fuczyło. Dziękuję wam za dziś, ja lecę kibicować Polakom na Mistrzostwach Europy. No to pa, pa!